W którym kierunku chcesz uciekać? Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiękiem.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać.

0: worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wklasić w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się dość pochmurnie, niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a termometry pokażą około 10 kresek. Wiatr słaby, południowo-wschodni, nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę. Ciśnienie stabilne, więc nie spodziewamy się nagłych zmian. Po południu możliwe przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 20 stopni. Jutro też może przelotnie popadać, a maksymalnie zobaczymy 16 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Punktualnie 6 to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. Dziś dzień żałoby w Kijowie. We wczorajszych zmasowanych rosyjskich atakach zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Rannych zostało 57 mieszkańców ukraińskiej stolicy, z czego 27 osób trafiło do szpitali.
3: Ona tak krzyczała, to krzyk ostatniej nadziei, błagała prosto na dopomogę. My zaczęli rozrywać z верху вниз. У мене починається просто істерика, дуже сильна паніка, але я дальше відкопую, ми відкопуємо. Пали її по пояс, але далі змоги вже не було. Її придавило бетонною плітою.
2: Mówił, relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Mówił o tym, że krzyczała i że próbował w jakiś sposób jej pomóc. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich 2 dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po głosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
4: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które

0: Rzeczy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Amerykańscy naukowcy opracowali materiał, który z pomocą światła pozwala pozyskiwać z powietrza wodę. Na razie to milimetrowy kawałek zbudowany z atomów metalu, który gdy poświeci się na niego ultrafioletem, zaczyna łapać wodę. Naukowcy przekonują, że to może być rewolucja, szczególnie w rejonach, gdzie wody brakuje.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
1: Finał turnieju w Rzymie jednak nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2, ale w decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i Ukrainka wygrała 6-2. W finale Świtolina zagra z Coco Gauff. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0 na Bernabeu, była jednak dosyć napięta atmosfera, kiedy na boisko wychodzi Kylian Mbappé, pojawiły się na przykład gwizdy.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Zaskoczył nas znowu znienacka. Jak to dobrze, że to jest znienacka. Piątek, witamy cię bardzo serdecznie. Dobrze, że jesteś, jak my cię lubimy, jak my cię kochamy, jak my cię szanujemy. I z takimi emocjami wchodzimy w ten dzień.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Nie, poza tym, że jest piątek, jest dużo jeszcze innych fajnych rzeczy.
1: Na przykład?
0: Dbajcie o rodziny dzisiaj, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.
1: Proszę bardzo. Jest dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: To my świętujemy cały rok muzykę, plastykę. Czasami jak dzieciom trzeba coś dorysować.
1: Mhm.
0: Tak?
1: Zdarza się też na przykład, nie wiem, pawia można narysować na przykład jakiegoś pięknego, bo oni mają te kolorowe te ogony.
0: Nie zapominajka to kwiatek?
1: Tak.
0: Dzień niezapominajki jeszcze dzisiaj.
1: A, to taka, która jest cały czas pamiętliwa. To moja żona ma na drugiej niezapominajkę na przykład.
0: Tak?
1: Tak. Ona pamięta.
0: A nie pomyłka?
1: Nie.

0: co się ciągła malucha tym pończochom.
1: Miałem
0: tak?
1: kiedyś taką sytuację i pomogły. Tak? Pomogły. Kawałeczek przejechałem.
0: Ale to niezniszczalne.
1: Niezniszczalne.
0: Dobrze, jest dzień kangurowania, święto rolników, pozdrawiamy i dzień dojazdu rowerem do pracy. To my już dzisiaj po wszystkim. Nie wiedzieliśmy i nie świętowaliśmy.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, bo może jest ktoś, kto dojeżdża rowerem do pracy, to proszę dać znać. 726-826-826. Ale tak ogólnie to...
0: Czy ciągnęliście kiedyś pończochom nylonową malucha? Albo co innego robiliście pończochom? Może to. Może to.

0: obsłużyć te pończochy? Dajcie znać, no. Szukamy jakiegoś fajnego zastosowania.
1: Może ktoś napadł na bank i chce się skonfesjonalizować w Radiu SK2.
0: A, i powiedzieć, tak, rzeczywiście kupiłem wtedy ciemne, nie poznali mnie do dzisiaj, prawda?
1: Do dzisiaj, tak.
0: 7268268826 albo Messenger. Szukamy dzisiaj zastosowania dla pończoch nylonowych.
2: SK2.
1: Stara też był ciągnęły.
0: A jak? Oczywiście, no, że tak.
1: Stara
0: a
1: też był.
0: Oczywiście, że tak.
1: Bo młoda to nie. 12 po 6.
0: Ziemniaki można w nich nosić.

0: 19 minut po 6. Za dużo świąt podaliśmy, bo we wszystkim się interesujecie.
1: Nie, no bardzo dobrze, że ludzie dzwonią w różnych tematach. Przecież to jest, jesteśmy otwarci i na rajstopy jesteśmy otwarci, i na rowery jesteśmy otwarci.
0: I na Międzynarodowy Dzień Rodzin, no, i na Dzień Kangurowania.
1: Na do nas możecie w śmiało jak w dym, możecie z każdym tematem do nas dzwonić.
0: Tutaj akurat na antenie pojawia się dzisiaj Paweł. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Paweł, który jakby świętuje dzień dojazdu rowerem do pracy, ale nie tylko dziś. Świętujesz jakby zawsze chyba, co?
2: Paweł powiedział... Tak, codziennie świętuję ten dzień.
1: Paweł zadzwonił i powiedział, że codziennie jeździ rowerem do pracy, w co ja nie wierzę.
0: Dlaczego nie wierzysz?
1: Bo to jest niemożliwe.
0: Możliwe.
1: Niemożliwe.
0: Możliwe. Nie,
1: kiedyś próbowałem, nie udało się.
0: No to ty nie.
1: Paweł, ile masz drogi do pracy, powiedz mi?
2: Dziennie mam do przejechania 10 km w jedną stronę, ale żeby było zabawniej i trochę wesło też w treningu, to jak się nie spieszę zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, to jadę dookoła i wtedy mam 20 km w jedną stronę.
0: Dookoła jedziesz do roboty i jesteś na czas.
2: I jestem na czas, bo wychodzę wcześniej, no, ale to jak gdyby nie stanowi problemu. Problemem było najpierw się przekonanie do roweru, żeby jeździć 365 dni w roku.
1: I co cię zmusiło do tego czynu?
2: Duży brzuch.
0: Widzisz? Naprawdę? Widzisz, ile... Poczekaj, bo rada teraz dla Jarzomka od Pawła. Pawełku, ile zrzuciłeś przez takie codzienne
1: a
0: dojazdy
1: wiesz,
0: do pracy?
1: A może przybrał?
0: Nie, powiedz.
2: No nie zrzuciłem właśnie. Za bardzo lubię jeść, ale gdybym nie jeździł rowerem, to już bym chyba miał brzuch na kolanach.
1: Ale nie, no Paweł, to jest... Znaczy ja ciebie rozumiem, bo gdybyś zrzucił ten brzuch, to byś się nie chciał jeździć na rowerze. A tak to duży brzuch motywuje cię do tego, żeby
0: poczekaj,
1: jeździć na rowerze.
0: Paweł jeździ na rowerze, więc może sobie zjeść i ten brzuch nie przybywa go, rozumiesz? Bo Paweł lubi jeść. I dlatego jeździ na rowerze, żeby móc więcej zjeść, a brzuch nie rośnie.
1: No to gdzie tu jest sens?
0: No, to jest dobre. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie, Paweł, bo dzisiaj też ten dzień tych nylonowych w pończochach czasem jeździsz jakiś?
2: Nie, nie pojadę w pończoszy.
0: Nie, naprawdę? Nie, nawet jak jest zimno?
2: Nie, jak jest zimno, to mam komin.
1: A jakby ci się łańcuch zepsuł, to co, użyłbyś może pończochy nylonowej, żeby zamienić łańcuch na pończochę?
2: Nie próbowałem, ale ciężko jest zerwać łańcuch.
0: To w maluchu to działało.
1: To umawiamy się tak, Paweł. Umawiamy się tak. Ja się podkradnę, zepsuję ci łańcuch, ty rano zobaczysz jutro, że ten łańcuch jest zepsuty, założysz pończochę, zadzwonisz do nas, powiesz nam, czy to działa.
0: A potem oskarżysz Jarzomka o kradzież. No tak właśnie. Się umówmy.
1: Dobra. A mnie łatwo złapać, bo ja mam większy brzuch.
0: Paweł.
2: A propos pończochy, to tylko powiem, że miałem kiedyś przyjemność jechać maluchem ze stanem ratunkowym pod tytułem pończocha. I jeszcze pamiętam czasy, jak trzeba było go

0: kija odpalać, bo rozrusznik był na lince, która się zrywała.
1: Maluch to był uniwersalny samochód, ale dobrze, że teraz mamy rowery. Pawełku,
2: jak nie kijem go, to pończotą.
1: Wszystkiego dobrego, gadżety do ciebie wysyłamy, ściskamy szerokości, żeby tam te elektryki ci na drogę nie wyjeżdżały, bo to czasami jest zgubne. Mhm. A my włączamy już sekretarkę.
2: Tak, 726-826-826.
3: No i co? Dwa.
2: Czekamy na telefony kolejne. W sprawie pończoch, w sprawie rowerów, w sprawie tego,
1: rodzin,
2: co wam leży na sercu dzisiaj, prawda?
1: Tak, w sprawie kangurowania, może ktoś... Kto, co dotknie?
2: Może ktoś chce się pochwalić jeszcze większym brzuchem. Messenger też do waszej dyspozycji.

0: Ešte raj, raj, raj. Máme 25 minút po šestej.
1: Alchial.
0: Alchial,
1: ale? Alchial, to
0: jednak,
1: może być nowy klub. To,
0: ale przesądzone?
1: Nie, nic nie jest przesądzone jeszcze. Jeszcze nic nie wiadomo, ale to może być nowy klub Roberta Lewandowskiego. Alchial leży w Arabii Saudyjskiej, a wiadomo, że tam dużo
0: i
1: takich...
0: I to jest konkurent Al-Nasr, gdzie jest Cristiano.
1: Dlatego mówię, tam dużo emerytów jeździ na tego, tak jak do Dubaju i tak dalej, na wakacje do Ciechocinka, to się teraz piłkarze jeżdżą do Al-Hilal na przykład, na Bliski Wschód. I tak, Jan Tomaszewski, nasza legenda, mówi tak, Robert, idź do tej Arabii, tam dobrze grają.
0: No ale dobrze też płacą. Za 90 milionów euro za sezon czegoś.
1: No
0: tak.
1: To jak dobrze płacą, to wstyd grać źle, prawda, za taką kwotę.
0: Jakby mi 90 milionów euro za sezon dali, to też bym dobrze grał.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dzisiaj w Stalowej Woli czeka nas chłodny dzień z temperaturą około 10 kresek. Niebo będzie pokryte gęstymi chmurami, więc słońca nie zobaczymy. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale może nas zaskoczyć deszcz. W nocy wiatr się nasili, co może utrudnić jazdę, a termometry pokażą około 15 kresek. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 6.30, News Eski 2, Jakub Krzyżak. Poważny pożar w Chruścinie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł w hali magazynowej. Wiadomo, że trzy osoby zatruły się dymem. Konieczna była ewakuacja hali. Na miejscu pracuje obecnie ponad 40 zastępów strażaków. Według służb działania mogą potrwać nawet kilka godzin. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl. Pogoda dziś i w weekend będzie bardzo dynamiczna.
12: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe, centrum, po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
11: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a za diesla 6,85. W porównaniu do wczoraj ceny benzyny się nie zmieniły, a olej napędowy potaniał o 7 groszy. Około południa poznamy ceny na weekend.

0: No że trzeba wstać. Ale to na szczęście piątek, tak tylko przypominamy. 6:38 na zegarach w Radiu SK 2. Dobrze po polsku gramy, tylko tak będziemy grać. Jak ktoś nas pierwszy raz włączył, to o nas zagranicznej muzy nie uświadczy. Tylko nasza rodzima Polska podwórkowa.
1: I oczywiście nasi najlepsi słuchacze, którzy dzwonią do nas tłumnie, żeby nam wytłumaczyć, po co są pończochy nylonowe.
0: Patrycja z głosóweczką.
2: Ja ostatnio dla swojego syna robiłam ekologiczną zabawkę do szkoły. I wiecie z czego? Właśnie z pończoch i trocin. Pozdrawiam, Patrycja.
0: Pozdrawiamy cię czule, Patrycjo. No właśnie, do czego te pończochy nylonowe mogą jeszcze służyć? Są też telefony.
3: Jak można wykorzystać nylonowe rajstopy? No można tam na przykład wypełnić te rajstopy kawą, lawendą, ziołami i użyć jako naturalnego odświeżacza powietrza, nie wiem, w szafie, w samochodzie.
0: Proszę bardzo, proszę bardzo.
1: Jakby moja żona zobaczyła, że noszę i wożę pończochy w samochodzie, to byś sam prowadził ten program już teraz.
0: Naprawdę? No. Ale jakbyś sobie zawiesił taką pończoszkę przy lustereczku w samochodzie i tam lawendę dał i miętę i co tam jeszcze tak ładnie
1: pachnie.
0: No
1: i później będzie, a czyja to pończocha, a co ona tutaj robiła, a dlaczego taka? I widzisz, może by...
0: I wiesz, i powiem ci tak, będzie nie jej, będzie źle. Będzie jej, też źle.
4: SK2.
1: A ja ci powiem tak, co prawda będzie może ładnie pachniało, ale smród zostanie.

0: jestem od tylu lat. W te zdjęcia tak śpiewa Kasa. Niektórzy patrzą w niebo, czasami obserwują różne planety, albo i nie planety.
1: No bo to nie wiadomo, prawda?
0: Nie wiadomo, to jest już różnie. Słuchajcie, Pluton. Pluton to planeta czy nie planeta? Na ten czas?
1: Na ten czas nie planeta, a to dlatego, że w 2006 roku zostało mu to miano odebrane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Okazało się, że Pluton, którym ja się uczyłem w szkole, że to jest planeta Układu Słonecznego, w 2006 roku przestała być planetą Układu Słonecznego.
0: No, ale teraz są plany, żeby Pluton mógł odzyskać status planety. Takie głosy się pojawiają, żeby to cofnąć, tą decyzję sprzed dwóch dekad. Chce tego pan Jared Iskasman, czyli
1: jak
0: obecny...
1: Jak ktoś ma tak na nazwisko, to musi coś wymyślić.
0: Iskasman.
1: No.
0: Icek. No. Czyli obecny administrator NASA.
1: No. I rozumiecie? Wiecie, o co tutaj chodzi? No, jak nie wiecie, to wam powiem. No chodzi o biznes, no.
0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
1: Oczywiście, że tak. Atlasy do geografii trzeba będzie pisać na nowo, żeby później uczniowie mogli je kupić, żeby ktoś mógł zarobić, prawda? No to wszystko się kręci, no.
0: Tylko w sumie ta cała zamiana to jest taka, że po co kupować nowy atlas, jak można poszukać u rodziców na strychu, nie? SK2. I Jugosławia się tam znajdzie.
1: Ale tam Jaruzelski był prezydentem.
0: O, Jaruzelski, ale Jaruzelskiego w atlasie do geografii nie ma. To bardziej w podróżniku do historii, wiesz?

0: Na razie też wiemy tylko my, ale o siódmej dowiecie się też i wy, co przygotowaliśmy w nadchodzących newsach o siódmej, na które was serdecznie zapraszamy.
1: A w tych newsach będzie na przykład pipa, czyli gęś, o której nam powie nasz kolega, tak?
0: O pipie, tak z rana?
1: Tak, powie nam, bo okazuje się, że jest, znaczy, że pipa odchodzi do lamusa. Zakopane będzie miało nową pamiątkę.
0: Nową pipę?
1: Tak.
0: A jaką? Nie, inaczej się będzie nazywał, już nie pipa.
1: Pewnie tak, nie wiem, zobaczymy. Jaka to będzie pamiątka, to wszystkiego się dowiedzie punktualnie o siódmej w newsach. Eska.

0: Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama. Anioły
6: wieszczące. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Dziś rano w Stalowej Woli niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 9 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20 stopni, choć mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a termometry pokażą 15 kresek. W nocy spodziewajcie się silniejszego wiatru, co może wpłynąć na komfort jazdy. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 7, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. 4 osoby w szpitalu, całonocna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie w powiecie górowskim. Ogień pojawił się po 22. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
10: Część hali już się spaliła, pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
9: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien ze względu na dym kierujący się w stronę zabudowań. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, zapewnia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych Wojska Amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
9: Podobne zapewnienie płynie ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
12: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w

0: terytorium Polski.
1: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Była gęś Pipa, kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje on na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
2: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
3: Widziałam na straganie.
2: Podoba się to?
3: Nie.
2: Nie. Ale regionalne kapel, trochę.
3: No tak,
4: nie, no regionalne, tak.
5: Nie związane z Zakopanem na pewno.
4: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
1: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolejne sygnały o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony. Rozmowy na temat jego nowej umowy z klubem miały zostać wstrzymane. Nieoficjalnie polski napastnik najbliżej jest gry w Arabii Saudyjskiej. Kosmiczną ofertę miało mu złożyć Al Hilal. Lewy za sezon miałby w nim zarobić 90 milionów euro. W niedzielę ostatnia kolejka włoskiej Serie A. Podjęto decyzję, że wszystkie spotkania zostaną rozegrane o 12:00. Wśród nich derby Rzymu między Romą a Lazio. Wcześniej planowano, by ten mecz odbył się w poniedziałek, bo w niedzielę dojdzie też do finału tenisowego turnieju ATP.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Oj, gdybym ja miał 90 milionów euro, to ja bym sobie kupił te
8: klapki
7: nowe, bym sobie kupił na bazarze, majtki bym sobie kupił i coś na sobotę.

0: Jest ich 20. Stoją sobie obok siebie i czekają, i czekają, i czekają na to, aż dacie im plusika albo minusika.
1: Gorąca polska 20, tak, czyli 20 ton lista, Eski 2.
0: Mamy najlepsze polskie hity, nie zawahamy się ich użyć, moi drodzy. Głosujemy, dlatego że coraz mniej czasu jest na to głosowanie. Dzisiaj o 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej 20. Na razie Dawid Podsiadło nam tutaj króluje z sezonem swoim
1: prowadzi,
0: na miejscu pierwszym.
1: Prowadzi. Ciekawe, czy przez cały ten tydzień waszego głosowania tam Dawid kondycyjnie

0: nie wytrzymał i ten maraton dalej na pierwszym miejscu ciągnie, czy to będzie gdzieś jakoś się pozamienia?
1: Bo na przykład Bledka już mu depcze po piętach, numer 2 i 3 to jest Męskie Granie Orkiestra.
0: A powiedz 2026. Mi, na którym aktualnie miejscu jest, bo chciałbym zagrać Wiktora Waligurę i Dry Skula.
1: Proszę bardzo, Wiktor Waligura, no to powiem ci szczerze, tak jest po środeczku, czyli 10 miejsce.
0: Dobra, to ja teraz włączę, proszę.
2: O jakie bębny, o jak to zagra.
1: I poszedł przekaz podprogowy, a wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki.

0: coś, czego nam nie brakuje. Od Kai, na antenie Radia SK2. 17 minut po siódmej!
1: Coraz mniej, moi drodzy. Dzisiaj rozmawiamy, jak to prawdziwi mężczyźni, o ponczochach.
0: Tak. Anetka ma głosóweczkę z Messengerę.
2: Ejka, witam was serdecznie. W moich ponczochach mój mąż, szanowni państwo, suszy schab. Doskonale wisi na strychu, elegancko. I jest potem doskonały do zjedzenia. Pozdrawiam, Aneta z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Kraków! Zastanawiam się, czy zwędzenie na sucho w pończosze.
1: Czy to był wyrzut?
0: Schab to wiesz, no jaki wyrzut?
1: No.
0: To żaden wyrzut. Ale dlaczego wyrzut?
1: No nie, no był tak w moich pończochach, mój mąż...
0: Dobry wędzarz i w pończochach żony przywędzi. Dobra, coś jeszcze w pończochach można, czy nie można? Halo.
3: No jak to, stara zasada, orzechy się suszyło w pończochach.
0: Orzechy się suszyły.
1: Czyli tak, schab.
0: Orzechy.
1: Orzechy. Czyli jak was suszy, to jest wina pończoch.
4: SK2.
1: Proszę.

0: kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40 plawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Dziś w Stalowej Woli chłodno, termometry pokażą 9 kresek. Niebo będzie szare, więc słońca raczej nie zobaczymy. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego oddychamy spokojnie. Wieczorem temperatura wzrośnie do maksymalnie 20 stopni, ale możliwe będą przelotne opady. W nocy czeka nas silny wiatr, który może utrudniać jazdę, więc uważajcie na drogach. Temperatura spadnie do 15 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 7.30, News SK2, Jakub Krzyżak. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W Finlandii wstrzymano część ruchu lotniczego w rejonie Helsinek. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie. Na ten moment zagrożenie już minęło. Prawdopodobnie chodzi o ukraińskie drony. Wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt Ziobry. Sąd termin posiedzenia wyznaczył na wrzesień, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. Trwają zapisy na Poland Business Run, największą charytatywną sztafetę biznesową w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie. Do tematu wrócimy jeszcze w kolejnych newsach.

0: To jest ten czas, ta chwila, na którą zazwyczaj czekacie. 7:38, podaję numer 726-826-826, bo to...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zaczynamy i odbieramy telefony. 726-826-826, dzwonicie, przedstawiacie się i mówicie, kogo pozdrawiacie.
0: Tak, trzy jakby kwestie są proste. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie.
1: I wszystko także na żywo, absolutnie live.
0: W tym momencie czekamy na wasze telefony. 726-826-826. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przez telefon, nie przez radio się słuchamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pozdrawiam mojego męża.
0: Tak. Jak ma na imię?
2: Mariusz.
0: Jak ty masz na imię?
2: Ja mam na imię Izabela.
0: Pozdrawiamy. Izabela, pozdrawiam, Mariusza, dziękujemy. Kolejny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Ja chcę pozdrowić całą Polskę i całe studio Radio SK2.
0: Dziękujemy i wzajemnie. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
4: Dzień dobry, Krystus z tej strony. Chciałbym pozdrowić Anusię moją, którą bardzo kocham, i cały ZGN na Siennickiej w Warszawie, w szczególności Karolinę Agnieszkę, no i Beatę na Sulejkowskiej. No i wszystkich was pozdrawiam.
0: Dziękujemy ślicznie.
4: Normalnie harem, normalnie zakładam.
0: Tak jest, cały czas do przodu. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię... O nie, ktoś się rozłączył. Dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Przerywa. No.
1: To na pewno były pozdrowienia. Pięknie.
0: No koleżankę zrozumiałem. No tak, to dla koleżanki.
1: Serca
0: troszeczkę
1: poleciały.
0: Gdzieś tam w tunelu chyba traciliśmy zasięg. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Dzień dobry, Kasia z tej strony. Chciałam pozdrowić wszystkie swoje koleżanki z pracy, które oczywiście pewnie mnie nie słuchają, oraz moje kochane dzieci, które nie chcą być pozdrowione i które jadą do szkoły, bardzo zadowolone z tego, i was.
0: O, dobrze, że dzieci zadowolone, to najważniejsze. Pozdrawiamy, tu się ktoś rozłączył. Halo, dzień dobry, PKP, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: Halo.
0: Słyszę twój oddech.
6: Halo,
0: jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
1: No i dobrze,
0: no to następne. Halo, dzień dobry.

0: Tu PKP, kogo pozdrawiasz, jak masz na imię i kim ten ktoś jest dla ciebie?
1: Dzień dobry, Monika z Rzeszowa, pozdrawiam super prowadzących, super radia, życzę wszystkim miłego piątku, na razie.
0: Na razie, dziękuję, myślisz, ostatni telefon, umówmy się, no. Umówmy się na ostatni telefon. Dzień

0: dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie? No?
1: Halo?
0: No?
1: Halo, dobra, odbierz jeszcze jeden.
0: Dobra, to ostatni z pozdrowieniami, bo takie pustych to nie. No. Dzień dobry, jest tam ktoś?
2: Dzień dobry, żona Beata pozdrawia męża i syna Szymonka.
0: Pięknie, pięknie. Czyli
1: no to poszły pozdrowienia
0: to
1: od
0: pasuje, Beaty. Pasuje do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Rodzin, że tak wszyscy się czule pozdrawiają. Czekajcie, sygnał, bo to zakończamy.
1: I kolejny odjazd za tydzień. SK2

0: Dobre gitary, tak, u nas takie dobre polskie gitary, biało-czerwone, z tymi naciągniętymi, nastrojonymi dobrze strunami.
1: A gdy zabraknie, tak jak to śpiewał Szymon Wydra, to się robi problem, bo jak brakuje i nie ma, no to trzeba z czegoś rezygnować.
0: Dalszy los turnieju czterech skoczni w dotychczasowej formie wisi na włosku. Co prawda mamy lato, ale już się zastanawiamy, jak to wszystko będzie. Tak grzmią niemieckie media o turnieju czterech skoczni. Organizatorzy.
1: Przeczytaj to, no.
0: Organizatorzy noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen.
1: O, ładnie.
0: Po 22 latach biją pięścią w stół i wprost alarmują o deficytach na koncie.
1: No to jak im kasy brakuje, to ja mam propozycję. Trzeba zrobić jakiś skok.

0: Hej, hej, hej, witamy się z wami raz jeszcze.
1: Siema.
0: Też grupą hej. 5 minut zostało do 8, gramy w Państwa Miasto oczywiście w piątek, także po...
1: Po ósmej,
0: to już powiedziałem. Ale żeby zgarnąć prezent marzeń wartości 500, chcielibyśmy was zachęcić do tego.
1: 7268 26 26 26 albo Messenger, tak się dzisiaj zgłaszamy, a zgłaszamy się to piątkowo może.
0: Jak najszybciej.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Anioły wieszczec. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Dziś w Stalowej Woli niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a temperatura łagodnie wzrośnie do 13 kresek. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w normie. Wieczorem i w nocy spodziewajmy się silniejszego wiatru, który może potrwać do rana. Jutro zrobi się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Temperatura maksymalna do 16 stopni, więc warto mieć parasol pod ręką. Zaraz w radiu SK2 Newsy, które przybliżą najnowsze wydarzenia. Zostańcie z nami, by być na bieżąco.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Minęła ósma, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak. W Kijowie zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę. Był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
3: Witam, dzień dobry.
2: Kijów dziś w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków.
3: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci.
4: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
2: Zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że teraz będzie to standardem. To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 roku w Berlinie. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Trwają zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
5: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc rehabilitacji.

0: technologicznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
1: Już jutro możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. W sobotę piłkarze Lecha Poznań zagrają na wyjeździe z Radomiakiem. W przypadku zwycięstwa zapewnią sobie obronę tytułu. Szansę na wyprzedzenie kolejorza ma jeszcze tylko Jagiellonia, która w niedzielę zagra z GKS-em Katowice. Wygrana stołecznych drużyn w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa wygrały na wyjeździe 107-92 z Treflem Sopot. Z kolei Legia rozbiła 100-66 MKS Dąbrowa Górnicza. A dziś drugi mecz w parze Śląsk-Wrocław-Arka Gdynia.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Bieg wirtualny. Bardzo dobrze, że ktoś coś takiego stworzył, bo to jest idealne dla nas, Jarząbko.
5: Dokładnie. Sprawdzimy się w tym jak myszka do komputera.
4: Tak. Ważne, żeby mózgownica pracowała tak samo jak u kogoś, kto rzeczywiście fizycznie biega. Podobno, jak się patrzy na wysiłek fizyczny, to mózg tak samo pracuje.
5: Naprawdę?
4: Tak.
5: Musimy znaleźć kogoś, kto się w takim razie siłuje.
4: No. A my będziemy patrzeć.
5: Patrzeć, tak.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Tylko u nas same lenie.
4: No to trzeba wybiec dalej, przed szereg. No,
5: właśnie, i w tym jest problem.
4: No wybiec.
5: Trzeba wybiec,
4: wybiec,
5: nie?
4: To
5: no,
4: już jest
5: ten. To już jest też problem.
4: Nawet jak to jest pierwsze piętro, to winda musi być.
5: No. Czyli głupi pozostaniemy do końca życia.
4: Ale bogaci w doświadczeniu.

0: mam taki cytat. Prezydent ponownie zaadoptował zwierzaka.
1: Mhm. Tak było.
0: No, podczas wizyty w Rumunii Karol Nawrocki wziął w opiekę niedźwiedzia i nawet nazwał go swoim pseudonimem artystycznym, czyli Batyr.
1: Tak. Ja tak się zastanawiam, jak czytam informacje. Ciekawe, co na to Misiek, prawda, że się właśnie dowiedział, że ma nowego tatusia Karola.
0: No jak to co? Pewnie podziękował i dał snu.

0: Pytanie, które miasto wciąga Roxy Węgiel?
1: Albo które państwo?
0: Albo które państwo, też tak może być.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Bo są takie państwa, które są miastami, prawda?
0: Pytanie, czekaj, rzecz też wciąga, albo roślina, albo rzeka, jezioro i co tam jeszcze mamy ciekawego?
1: No, dużo, dużo rzeczy mamy dobrych.
0: Na pewno mamy prezent marzeń wartości 500, który do zgarnięcia w tej zabawie słyszę po drugiej stronie, albo od Oli, albo od Ani. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund na udzielanie odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. A kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker oznacza, że możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Pozwól mi, drogi, że dzisiaj będę kręcił za Olą.
0: Naraz powiedziałyście jasne, czy usłyszałem jedno jasne, bo nie wiem.
5: Jasne? Ja powiedziałam jasne.
0: A, no, naraz, dobra, się wydało. Ola zaczyna.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
1: Proszę.
0: Samo H, litera H.
1: Oj, nie lubię.
0: Litera H.
1: Nie lubię.
0: Samo H, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Holandia.
1: Miasto.
5: Hel.
1: Znana postać.
5: Herkules.
1: Roślina.
5: Hiacynt.
1: Kolor.
5: Herbaciany.
1: Zawód.
5: Hydraulik.
1: Samochód.
5: Honda.
1: Imię.
5: Henryk.
1: Przedmiot.
5: Hak.
1: Rzeka.
5: Honolulu.
0: Honolulu to rzeka?
1: No, za późno.
0: Ale nie, i tak już po czasie. Ale gwoli ścisłości sprawdźcie, Rząbku, czy Honolulu to rzeka. I hiacynt jest przez samochód.
1: Czekaj, ja najpierw muszę zobaczyć, czy Hel to miasto.
0: A, Hel miasto.
1: Miasto, dobra.
0: Hiacynt przez samochód, dobrze. Wiesz, że w Helu się oświadczałem.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: A nawet na Helu.
0: Nawet na Helu. Na Cypelku, pozdrawiam żonę. Dobra, 9 punktów będzie w takim razie. Wow! Wow!
5: Super.
0: Wow! Wow,
1: czekaj, może Ole jeszcze na czymś złapie.
0: No to szukaj, złap. Ja policzyłem 9
1: no dobra,
0: i nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, 9
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jaka ci się zawodniczka trafiła? W prawo, w lewo kołem?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H. Litera G.

0: Dobra, nie mam zastrzeżeń.
1: Nie, 9,
0: nie mam zastrzeżeń w takim razie. Ania, słyszałaś? Jakaś się zawodniczka trafiła. W prawo, w lewo, kołem?
2: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Blisko od H, ale to nie H, litera G. 20 sekund, uwaga, państwo.
2: Gruzja.
0: Miasto.
2: Gorzów.
0: Tytuł filmu.
2: Gdzie jest Nemo?
0: Imię.
2: Grzegorz.
0: Roślina.
2: Groch.
0: Potrawa.
2: Grochówka.
0: Zawód.
2: Górnik.
0: Samochód.
2: Golf.
0: Znana osoba.
2: Gorbaczow.
0: No rzutem na taśmę tego Gorbaczowa mogę zaliczyć, ale pytanie o Gorzów będzie teraz natomiast, bo uwaga, Ania.
2: Gorzów Wielkopolski.
0: Nie? No właśnie, poczekaj jeszcze. Może... Najpierw zbudujmy napięcie, bo może doprowadzisz do dogrywki, bo łącznie uzbierałaś też 9 punktów, 9 odpowiedzi, ale czy wszystkie są poprawne, to właśnie będziemy sprawdzać miasto, bo poza miastem nie mamy żadnych wątpliwości, wszystko na G było ładnie, ale miasto, druga odpowiedź, powiedziałaś Gorzów, nie doprecyzowując. No. Czy jest miasto Gorzów? Wiesz,
3: Gorzów jest, ale to jest wieś. Natomiast miasto nazywa się Gorzów Wielkopolski. Albo Gorzów Śląski. To tak na przyszłość.
0: Na przyszłość trzeba podawać pełną nazwę miasta. Gorzów to wieś. Nie ma miasta o nazwie Gorzów. Jest Gorzów Wielkopolski na przykład. Więc, Aniu, drugiej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. I w takim razie każdej kolejnej, bo na drugiej popełniłaś błąd i zaliczamy, punktujemy do pierwszego błędu. Czyli, Ania, będziesz miała punktów 1. Niestety, przykro mi bardzo, bo by była dogryweczka, jakby był ten Gorzów Wielkopolski, a Ola ma punktów 9 i prezent marzeń.
4: Super.
0: Do Ani nagrody pocieszenia. I tak to był wspaniały konkurs. Nie zapomnimy go nigdy. Tak. Aż do poniedziałku.
5: Państwa miasta.
6: Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent marzeń.com.

0: A ponad 2 kg, tak mniej więcej. To jest drugi co do wielkości rubin znaleziony w tym kraju, a jego wartość szacuje się już teraz na ponad 3 miliony dolarów, wyobraźcie sobie.
1: Mój drogi, największy co do wielkości rubin to jest mojego dziadka na strychu. Waży jakieś 60 kg, czyli no z 300 tysięcy karatów. Chwilę podziałał, później sam się zapalił, teraz ma wartość sentymentalną. Esk.

0: hej, 25 minut po 8.
1: Birma jest takie miasto na B, państwo, miasto, miasto, państwo.
0: Mylicie się po konkursie.
1: W Birmie górnicy odkryli gigantyczny rubin o wadze 11 000 karatów, czyli na nasze dwa...

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Dziś przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się z pełnym zachmurzeniem, a temperatura osiągnie około 13 kresek. Powietrze będzie w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno być

0: Większych niespodzianek. Po południu wiatr zacznie się wzmagać, a w nocy może być naprawdę silny, co może utrudniać jazdę. Temperatura maksymalna w ciągu dnia może sięgnąć 20 stopni. Pamiętajcie, by być ostrożnymi na drodze. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: 8.31, Newseski 2, Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś posłowie zdecydują w sprawie kryptowalut. Do Sejmu trafiły 4 projekty w tej sprawie. Za projekt wiodący komisja uznała ten rządowy i odrzuciła zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Głosowania mają rozpocząć się o 9.00. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz korzystania z wody obowiązuje do odwołania. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
3: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
2: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury z konkursu zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela i DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.

0: Czujesz ten klimat? Masz jeszcze radio na, kasety. Wkładasz kasetę z Manamem i gra Kocham Cię, kochanie moje, i jedziesz na Mazury na przykład.
1: Z tym był problem. Z tym był problem, bo trzeba było kasetę włożyć w dobrą stronę, bo jak w złą stronę włożyłeś,
0: to inny utwór poleciał.
1: To była, to była strona B.
0: Disco Polo. Różnie bywało, w zależności od tego, jakie mieliście kasety. A propos przeszłości, kącik odkurzający. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia w prasie, w mediach, może już w raczkującym internecie, ale niekoniecznie tego roku.
1: Gdybyśmy byli niewykształceni, powiedzielibyśmy, że cofamy się do tyłu.
0: Tak, tak, tak. Dobrze. To dzisiaj mamy 2006 rok. I jest taki nagłówek z 2006 roku, dokładnie z 15 maja. Biustonosze ze skarbówki. Mogę lecieć dalej?
1: Proszę, leć.
0: Ekskluzywne koronkowe figi i staniki po atrakcyjnych cenach będą mogły nabyć w najbliższych dniach mieszkanki Tarnobrzega. Nie będzie to jednak żadna promocja salonu bieliźniarskiego, tylko jedna z licytacji zorganizowanych przez tutejszy urząd skarbowy, zapowiadał 15 maja 2006 roku portal Super Nowości.
1: No to widać, że skarbówka zna się na bieliźnie jak mało kto. Jednemu sprzeda majtki, drugiego puści w skarpetkach.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Jest afera, słodka afera, co prawda, ale afera. Niemiecki sąd orzekł, że producent czekolady Milka wprowadza klientów w błąd.
0: Chodzi o zmniejszenie gramatury tabliczki Milka Alpenmilch ze 100 gramów do 90 gramów przy jednoczesnym zachowaniu niemal identycznego, niezmienionego opakowania.
1: No i sąd uznał, że zachowanie niemal identycznego, niezmienionego opakowania przy mniejszej zawartości mogło jednak wprowadzać klientów w błąd. No i naruszyło przepisy o uczciwej konkurencji, tak stwierdził sąd.
0: Ja myślę, że to wszystko wina świstaka. Nie tylko siedzi i zawija je w te sreberka, ale jeszcze skubany podjada.

0: No, może to tak przekornie zagraliśmy, żeby właśnie wyszło słońce i było, i trwało. 6 minut do 9 zostało. Dzisiaj o tych zastosowaniach pończoch, bo dzień pończoch nylonowych ciągnęło się przecież, jak nie miało się linki holowniczej, to malucha się pończochom nylonową
1: oczywiście
0: ciągnęło.
1: Oczywiście, że można, bo maluszka pod
0: tak,
1: się.
0: Ale do czegoś innego też się przydawało.
2: Odnośnie pończoch i malucha, to jeszcze miały inne zastosowanie, bo służyły jako pasek klinowy.
0: Pasek klinowy, linka holownicza, tyle tych zastosowań.
1: Ja wam mówię, że pończochy mają magiczną moc, a wy mi nie wierzycie. Zobaczcie, żaden mężczyzna, na przykład kobiecie w pończochach, nie powie, że pierogi są rozgotowane, prawda? Zje je, nawet gdyby ona zapomniała je ugotować. SK2

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też.

0: szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się spokojnie. Temperatura osiągnie około 12 kresek, a na niebie dominować będzie pełne zachmurzenie. Wiatr południowo-wschodni, lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się jednak silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Temperatura w nocy spadnie, ale nie drastycznie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Wybiła 9, a nawet zbliża się dopiero 9. News jest KI2. Jakub Krzyżak. W Sejmie właśnie startują głosowania. Posłowie zdecydują m.in. o 4 projektach w sprawie kryptoaktywów. Za wiodące uznano przepisy proponowane przez rząd. Przy Wiejskiej jest reporter z KI2, Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
19: No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
18: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
19: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony.
18: W Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
17: Prezydent już 2 razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Sędzia sportowy jak funkcjonariusz publiczny. Pod koniec maja w życie wejdą nowe przepisy. Osoby prowadzące zawody sportowe będą podlegały podobnej ochronie prawnej jak ratownicy medyczni i nauczyciele. To zmiana w dobrą stronę, bo niestety obserwujemy patologiczne zachowania nawet na meczach drużyn dziecięcych. Komentuje Michał Listkiewicz, były sędzia piłkarski i w przeszłości też prezes PZPN.
20: Agresja ze strony kibiców, rodziców bardzo często słowna, ale czasami przeradzająca się również fizyczną.
17: Listkiewicz dodaje, że na nowelizacji przepisów korzystają przede wszystkim sędziowie niższych lig, którzy często nie dostają za to nawet wynagrodzenia.
20: To jest poza najwyższymi ligami działalność praktycznie społeczna. Sędziowie nie zarabiają na tym, co najwyżej mają zwroty kosztów ponoszonych, jak transport, jak sprzęt, jak wyżywienie.
17: Za atak na funkcjonariusza publicznego grozi nawet do 15 lat więzienia.

0: Więzienia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki. W finale pewnie pokonał Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium. Piątkowski w ubiegłym roku zdobył też brązowy medal Mistrzostw Świata.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Trzecia Podkarpacka.

0: Lisy prowadzi Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku. Staże, szkolenia, prace interwencyjne i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, między innymi na takie działania Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ma w tym roku 1 000 000 zł z PFRON-u. Nabory prowadzone są do wyczerpania środków, szczegóły na stronie Urzędu Pracy.
1: Wiecie, że istnieje coś takiego, że w piątek zamiast o pracy myślimy już o weekendzie?
2: Ja cały czas myślę o weekendzie.
1: Nawet w poniedziałek?
2: Nawet w poniedziałek, dokładnie.
1: Ale są najlepsze polskie hity, które pomogą ten czas oczekiwania na weekend umilić. I ja wam takie będę grała. Kinga Baryga, witam serdecznie i zapraszam.

Sasza Strunin. To nic, kiedy płyną łzy. Tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj piątek, 15 dzień maja. Ja wiem, że już wszyscy myślami jesteście przy grillu. Albo gdzieś na kanapie, albo na przykład w ogródku. No ale spokojnie. Jeszcze tylko, aby przetrwać kilka godzin i rozpoczynamy weekend. A jak się okazuje, już wam o tym wspominałam, badania pokazują, że w piątki ludzie częściej myślą o weekendzie niż o pracy. Jest to zrozumiałe, w analizie produktywności brało udział ponad 70 tysięcy pracowników, no i okazało się, że piątek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. A jak wygląda to u was? Może wy już dzisiaj macie wolne, a może jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do zakończenia tej roboty? A może jednak tak wam jest dobrze w tej pracy, że wcale nie chcecie z niej wychodzić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity, bo one działają tak, że niezależnie od tego, gdzie jesteście, brzmią bardzo dobrze i poprawiają humor. SK2.

będzie łatwiej. Kwiat jabłoni było minęło. Będzie łatwiej na pewno z najlepszymi polskimi hitami, bo niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam je gramy. Ale jak się okazuje, część z was nie w pracy, a na działce. Kasia napisała do nas na Messengerze Radia SK2, że ona pracuje. Odpoczywa, jest na działce, ale pracuje w ogrodzie. I to ją bardzo relaksuje do tego,

0: porządek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
1: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
0: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Anioły wieszczas.
10: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
0: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Kombi, kochać cię za późno, tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 10 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim te najlepsze polskie kawałki, to jeszcze najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tomasz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli umiarkowanie, termometry pokażą około 15 kresek. Nad miastem będą unosić się ciemne chmury, a wiatr z południowego wschodu lekko powieje. Ciśnienie bez zmian. W nocy wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Jutro temperatura wzrośnie do 21 stopni, choć może popadać, a maksymalnie osiągnie 13. W niedzielę chmury nie odpuszczą, a temperatura spadnie do 11 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
10: Punktualnie 10, Niesu SK2, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana krajowa 11 w Wielkopolsce w miejscowości Elżbietów. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do 12. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec Ziobry i czeka jedynie na decyzję sądu dotyczącą aresztu byłego ministra. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentów umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.

0: Obaj politycy są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie.
1: Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry.
0: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Kangurowanie to niezwykłe doświadczenie, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
2: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem. Czułem jego, a on czuł moje bicie serca. On ten dotyk, ten zapach, tą skórę, te małe paluszki, ten oddech, nigdy się tego nie zapomni.
0: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Agnieszka Gazda, Muła. Syreny alarmowe zawyją w Rudniku nad Sanem. 19 maja na terenie gminy i miasta zostanie uruchomiony system alarmowy. O godzinie 11 mieszkańcy usłyszą 3-minutowy sygnał modulowany oznaczający alarm, a o godzinie 12 3-minutowy sygnał ciągły odwołujący alarm. Stalowowolskie MZK przypomina mieszkańcom o autobusie dla działkowiczów. Linia numer D kursuje głównymi ulicami Stalowej Woli w kierunku Działkowej i osiedla Zasanie.
5: 3 minuty prawie po 10:00. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio.
6: Piątunio, tak.
5: Ale
6: jest.
5: Są jeszcze tacy, którzy muszą pracować. Natomiast
6: na przykład my.
5: Tak, na przykład my i na przykład Michał Hanczak, który za chwilę do nas wpadnie i zrobi swój cykl 5 hitów na piątkę. To za chwilę, bo najpierw gramy najlepsze polskie hity. Broi, jeszcze będzie pięknie. To na dobry początek godziny 10:00. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: Polecam.

0: Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz przyszedł czas na cykl Michała Hanczaka, czyli 5 hitów na piątkę. A w tym cyklu dzisiaj o coverach, czyli polskich wersjach zagranicznych piosenek. Posłuchajcie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flint i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare Dobre Małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare Dobre Małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
13: I po reklamie.

0: ale będzie też Roxy i Faust.
1: Reklama. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary! Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 19 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też nie da o sobie zapomnieć. Wiatr wieje z południowego wschodu, ale jest słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, dlatego bez większych zmian. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo spodziewamy się silniejszego wiatru, który może trochę utrudnić jazdę. Temperatura w nocy wzrośnie do 20 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
16: Wybiła 11, czas na Newsy Eski 2. Jakub Krzyżak z tej strony, zapraszam. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie po raz trzeci zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
17: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
18: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
17: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
16: Przypomnijmy, poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3

0: Nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na moście świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trzech nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez dwóch napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
0: Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Moskwa w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
2: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie, w całej Polsce.
0: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Agnieszka Gazda-Muła. Ruszył nabór na inwestycje budowlane OLIOT na Podkarpaciu. Wnioski mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, a dotyczyć one mogą m.in. budowy schronów i miejsc doraźnego ukrycia, modernizacji obiektów oraz przygotowania dokumentacji projektowej. Trwa kompleksowy remont przestrzeni dla najmłodszych w Parku Miejskim w Stalowej Woli. Odnowione zostaną urządzenia zabawowe, powstanie nowe ogrodzenie i piaskownica, a cały teren zyska nowy wygląd jeszcze przed sezonem letnim.
5: 3 minuty po godzinie 11. Czy ty znasz to określenie zimnej Zośki?
0: Nie.
5: Nie znasz?
0: W sensie, że zimna Zośka, to
5: tak,
0: znam.
5: Zimna tak, Zośka, znaczy nie, że kobieta zimna jest, tylko ciepła.
0: Coś z tym było chyba, nie?
5: Tak, to o to chodzi. Zaraz będziemy słuchaczom o tym opowiadać, ale najpierw gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Obudź się, tak wam gramy w Radiu SK2. Jeżeli ktoś potrzebuje pobudzenia, na przykład w pracy, to jest ten moment, żeby wybrać się na kawę. Bo kawa działa i pomaga, działa bardzo dobrze, żeby trochę nas pobudzić, ale wróćmy jeszcze do tematu zimnej Zośki. Dzisiaj 15 dzień maja, dzisiaj imieniny Zofii, a to nie tylko imieniny, ale także wiele ciekawych informacji, na przykład dla ogrodników, bo jak się okazuje, to właśnie do dzisiaj ogrodnicy, ale wszyscy, którzy też chcą robić coś na swoich działkach, powinni wstrzymywać się z sadzeniem roślin ciepłolubnych, czyli na przykład pomidorów, papryki, begonii czy frezji. No bo jeżeli wystawimy je zbyt wcześnie na działanie tych niskich temperatur, no to może to skutkować tym, że tych kwiatów później, czy też owoców z tych roślin nie zobaczymy. Więc do dzisiaj nie można było nic robić, ale już później można. Ale słuchajcie, okazuje się otóż, że to nie tylko dzień, ten 15 dzień maja, to nie tylko dzień ważny dla rolników i ogrodników, ale także są pewne ludowe przekazy i dawne tradycje, które mówią, że 15 maja nie powinniśmy podejmować ważnych decyzji finansowych, bo wierzono kiedyś, że pożyczanie pieniędzy w tym dniu przynosi pecha. No ale przypominam, że mamy 15, więc do kolejnej pensji zostało jeszcze trochę czasu, więc zapewne teraz nie mamy czego pożyczać. SK2

0: www.gorancapolska.pl. Tam wyjdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na właśnie decyzję bądź inny ulubiony wasz numer. Wszystko w waszych rękach już dzisiaj po godzinie 18:00 najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20, na które zapraszam was w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale co ja wam będę mówić? Posłuchajcie, on sam wam o tym opowie.
1: SK2
2: autopromocja.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Anioły wieszczacy.
9: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie do

0: Ej, ale będzie też lemon, warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobry. Decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się przyjemnie, z temperaturą sięgającą 18 kresek. Choć na niebie dominować będą chmury, słońce też się pojawi. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach. W nocy jednak spodziewajmy się silniejszych podmuchów, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 15 stopni. Weekend przyniesie przelotne opady z maksymalną temperaturą do 13 kresek w sobotę. W niedzielę chmury, ale i słońce, z temperaturą do 11 stopni.
14: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 5 mężczyzn zatrzymanych w sprawie pobicia w Warszawie 3 nastolatków z Ukrainy. Do zdarzenia doszło 7 maja na Moście Świętokrzyskim. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
15: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
14: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. To w Chrościnie koło Góry na Dolnym Śląsku. W nocy ogień pojawił się w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
16: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
14: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Przypomnijmy, że w akcji gaśniczej brał udział ponad 40 zastępów Straży z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji eksperci przypominają, że kontakt skóra do skóry tuż po porodzie niesie ogromne korzyści zarówno dla noworodka, jak i rodziców. Mówi Ola Piechota, położna ze Starochowickiego Szpitala.
17: To nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze są bliskość, ciepło i obecność rodzica. Medycyna potwierdza dziś to, co natura wiedziała od zawsze. Dotyk i bliskość mają ogromną moc terapeutyczną.
14: Według badań przeprowadzonych przez WHO, kangurowanie ma wartości terapeutyczne, obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych, redukuje też ryzyko poważnych infekcji i problemy z termoregulacją u dzieci.
18: SK2 News. Stalowa Wola.
19: Agnieszka Gazda, MUA. Podkarpacki ZUS przypomina. Zmieniły się zasady kontroli podczas L4. Nowe przepisy rozszerzają uprawnienia kontrolerów i precyzują, co wolno, a czego nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim. Wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik podkarpackiego ZUS-u.
20: Na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo. W trakcie zwolnienia nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję.
19: Dozwolone są natomiast czynności życia codziennego oraz tak zwane incydentalne.
0: 2,5 minuty po godzinie 12. Jeśli trochę osłabliście, nie macie energii, a jeszcze trzeba przeżyć kilka godzin w pracy, no to przychodzę do Was z pewną propozycją. Po pierwsze, to są najlepsze polskie hity, ale o tym to już wszyscy doskonale wiecie. A po drugie, wpadnie do nas Kamil Nosel, który lubi Was wkręcać i będzie to robił już niedługo. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najpierw Enej, symetryczno-liryczna na początek godziny 12. SK2.

0: Kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy 20 minut po godzinie 12, a już teraz Maczymorda Marzena wkręca Ewę. Posłuchajcie.
1: Nosem wkręca. Nosem wkręca.
2: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
3: Tak, to ja, dzień dobry.
2: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
3: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda
2: robią.
3: Ja wiem.
2: I chcemy zrobić, już pani powiem.
3: Poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
2: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mhm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie...

0: No. Jak one siedzą na tym zemsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
1: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego no. Pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie...

0: tam gołą wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
1: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
0: No ale z grubsza,
1: chciały,
0: proszę pani, z grubsza.
1: No dobrze, czy cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
0: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
1: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
0: Siatkę pani dostarczy Adam.
2: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w radio SK.
1: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie, no okej.
3: Rosel kręca. SK2. SK2.

0: Kupszona i Zły, tak wam gramy 21 minut przed godziną 13. Do tej 13 mamy jeszcze trochę czasu, więc najlepszych polskich hitów jeszcze trochę posłuchacie. Ale zanim to nastąpi, przed chwilą Kamil Nosel wkręcał Ewę, a ja przypominam, że jeżeli wy chcecie kogoś wkręcić, kogoś na przykład ze swojej rodziny albo kogoś ze swoich bliskich, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka konkursy, tam wypełniacie formularz i gotowe. Kto wie, może to właśnie do was zadzwoni z wkrętką Kamil Nosel?
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
25: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
28: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, tak wam gramy w Radiu SK2. Swoją drogą mam nadzieję, że tego deszczu będzie bardzo mało w ten weekend w całej Polsce, bo patrząc na wasze plany weekendowe, no to przeważa tutaj grillowanie, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. Na pewno dopiszą najlepsze polskie hity, bo takie po godzinie 13 będzie wam grał Rafał Adamczak. A ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie, to Kaufland Kart Ekstra.
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: 20% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I pory.
7: Po południu w Stalowej Woli czeka nas pogodowy koktajl chmur i słońca. Temperatura osiągnie przyjemne 19 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny, dlatego może trochę rozwiać włosy. Wieczorem i w nocy sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się silnego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę samochodem. Temperatura spadnie do 15 stopni. Pamiętajcie, by zabezpieczyć lekkie rzeczy na balkonach. Zaraz w Radiu SK 2 Newsy.
8: Minęła 13, Michał Przybyła, to są Newsy SK 2. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę, w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
9: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
8: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie operacje. Teraz przed nim długa rehabilitacja. Kijów w żałobie. Wspomina 24 ofiary wczorajszego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. To ofiary z jednego bloku, który został trafiony przez rakietę i runął. Mieszkańcy przynoszą dziś na miejsce tragedii znicze i zabawki. Jak mówią, nadal nie mogą dojść do siebie po tragicznej nocy. Szkoda ludzi, którzy po prostu żyli. Ja ich nie znałam, chociaż mieszkałam obok. Przyszłam uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Dzieci, to dramat. Oni nic nikomu nie zrobili, po prostu żyli swoim życiem. A tu te najpiękniejsze lata im odebrano. Zniszczono wszystko. Na miejscu ataku kwiaty złożył prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. W 10 regionach może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla centralnej i południowej Polski. Miejscami spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może przekraczać 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść też grad.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Agnieszka Gazda, Muła. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w Jastkowicach. We wtorek 19 maja między 10 a 12.30 obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. To w związku z uroczystym odsłonięciem pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycje oręża narodowego. Utrudnienia wystąpią na ulicy Armii Krajowej i Mickiewicza. Kibice Stalówki prowadzą zbiórkę dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Do 30 maja do siedziby stowarzyszenia

0: można przynosić między innymi nowe zabawki i słodycze.
1: Są tacy, którzy w wojsku byli, wspomnienia z wojska mają, dla jednych to koledzy, dla innych piosenka godzina 5 minut 30, czyli popularna rezerwa, a jeszcze dla innych emigranci na falochronie. No i właśnie emigrantów na falochronie zagram na pewno w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, ale wcześniej Stanach i Kolońska i Szlugi. 3 minuty po godzinie 13, to jest piątek, 15 maja, Rafał Adamczak, dzień dobry. 10.

Jak tam Kasia z Jackiem tak zaśpiewają, to od razu jakoś tak lepiej na duszy i na sercu, prawda? Kwiat jabłoni, od nowa, w dziesiątce hitów jeden po drugim, w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz będzie Ryszard Rynkowski, Wypijmy za błędy, będzie Bledka, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zaglebelnym, 21 po pierwszej, to na zegarkach, to ważne, bo jak ktoś odlicza czas do fajrantu, no to rzeczywiście każda minuta ma znaczenie. A wiecie, że dzisiaj mamy święto? Nowe święto w kalendarzu wojska dokładnie, bo 15 maja właśnie dzisiaj obchodzimy po raz pierwszy Dzień Rodziny Wojskowej. I to jest taka okazja, żeby, no to ważna sprawa, docenić tych, którzy na co dzień wspierają żołnierzy, ich najbliższych, którzy są w domach, którzy bardzo często czekają, którzy się niepokoją. To jest bardzo ważna rola, to jest bardzo też trudna rola, więc rzeczywiście piątka i dla wszystkich żołnierzy, ale przede wszystkim dla ich rodzin, że w tym wszystkim się świetnie odnajdują. A dzisiaj pikniki, dzisiaj spotkania, dzisiaj nawet niektórzy mogli z tego tytułu wyjść wcześniej do domu. I nawet z tej okazji powstała specjalna piosenka na melodię słynnej Belgijki, oczywiście ze specjalnie dopasowanymi słowami. Mam tutaj fragmencik, tak ona brzmi.

od razu jakoś tak nogi się wyrywają, prawda? No i bardzo dobrze, jeżeli to ma być dobry marszowy krok, to niech się wyrywają. To teraz Ryszard Rynkowski, 22 po pierwszej już na zegarkach, to jest SK2.

0: Jeżeli na pytanie, czego ci brak, odpowiadacie, że wolnego czasu, to mam nadzieję, że w ten weekend jednak trochę go mieć będziecie. Dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Urszula, Rysa na szklana, finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 najlepszych polskich, wiadomo. Zaraz będą Łzy i Narcyz. A jak to będzie z paliwem przez weekend? Od jutra do poniedziałku maksymalna cena 95 to 6,37 za litr. 98 6,93, a oleju napędowego 6,82. Kolejna aktualizacja cen w poniedziałek. Tak to dokładnie wygląda. No co? Trzeba być na weekend przygotowanym z każdej strony. Finansowo również. A wiadomo, że za darmo się jakoś tak nie zatankuje.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki.

0: A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania.
1: Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika
0: na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2, najlepsze polskie hity gramy, a ten numer tak powoli już do tego miana chyba zmierza. Wszystko jedno, wszystko źle. Taki tytuł ma ta piosenka, to Lor. To jest SK2, zaraz 14, po 14 po najświeższych newsach będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Po południu w Stalowej Woli ciepło, termometry pokażą około 20 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, a wiatr umiarkowany, więc jakość powietrza nie będzie najlepsza. W nocy spodziewajcie się silniejszych podmuchów wiatru, co może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 17 stopni. W sobotę możliwy jest przelotny deszcz z maksymalną temperaturą do 13 kresek. Niedziela przyniesie szare niebo i chłodniejsze 11 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
17: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa...

0: brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: I zapewnia, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
0: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ostrzeżenia dla 10 województw przed burzami. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alerty RCB. Zmianę pogody odczują najbardziej mieszkańcy południowej i centralnej Polski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
3: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
2: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
1: Mateuszu, dziękujemy. Resort Energii ogłosił maksymalne ceny paliw na najbliższe 3 dni. Od soboty do poniedziałku litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Agnieszka Gazda-Muła. Poradnia Pozytywka w Nisku zostanie zmodernizowana i doposażona. Placówka przejdzie gruntowny remont, obejmujący przebudowę pomieszczeń, modernizację instalacji, wymianę wyposażenia i wykończenie wnętrz. Dzisiaj derby Podkarpacia w Rzeszowie. Stal Stalowa Wola zmierzy się z Resowią o godzinie 20, ale organizatorzy apelują, by kibice pojawili się wcześniej. Bramy stadionu zostaną otwarte o 18, a sympatycy Stalówki będą wchodzić od ulicy Hetmańskiej.
6: A my już mamy 3 minuty po godzinie 14 i co, gotowi na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich? No to bardzo proszę, Manam, Nie poganiaj mnie na otwarcie, potem Dawid Podsiadło, Maryla Rodowicz, Grzegorz Chyży, zespół Hej, no i będzie jeszcze Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się perfumy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Zawsze przy okazji tego numeru udaję, że gram na takim zwanym wymyślonym basie. Ale to jest dobry numer. Hej, Tekstański, dobry. Świetny numer, kultowy dla niektórych, wspomnienie pięknej młodości, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: A skąd się wzięły perfumy, wiecie? Te są z nami od kilku tysięcy lat. Na początku wcale nie służyły do tego, żebyśmy to my, ludzie, pachnieli. Sama nazwa pochodzi z łaciny. Perfumum, czyli przez dym. Po pierwsze, zapachy powstawały podczas spalania żywic i ziół w świątyniach starożytnego Egiptu. Pachnący dym miał uspokajać bogów i odstraszać złe moce. A później Egipcjanie zaczęli używać olejków do ciała i kąpieli. Podobno Kleopatra była tak zakochana w zapachach, że perfumowała nawet żagle swoich statków, żeby jej obecność było czuć, zanim dopłynie do portu. W starożytnym Rzymie perfumy były symbolem luksusu. Pachniały nie tylko ubrania i włosy, ale nawet sale bankietowe. Zwierzęta też pachniały. Jednak prawdziwy przełom nastąpił dzięki Arabom, bo to oni udoskonalili destylację i stworzyli trwalsze zapachy na bazie alkoholu. Pierwsze, tak zwane nowoczesne perfumy powstały w XIV wieku dla królowej Węgier. To była słynna woda węgierska z rozmarynem i alkoholem. A teraz ciekawostka z Polski, prosto z PRL-u. Wtedy prawdziwą legendą były perfumy, no jakie? Być może, oczywiście. Produkowała je Polena Uroda i praktycznie każda kobieta kojarzyła ten zapach. Dla wielu osób to był aromat wielkich wyjść, pierwszych randek, dancingów. Co ciekawe, dzisiaj stare buteleczki tych perfum są kolekcjonerskimi perełkami i potrafią kosztować więcej niż niejeden współczesny zapach. Czyli od świątynnego dymu do luksusowych flakonów. Historia perfum pachnie naprawdę długo.
1: Skąd to się wzięło?

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 24 minuty i będzie 15. No mniej więcej tak właśnie o tej porze albo za chwilę są domy, w których pojawią się pierwsze tarcia odnośnie planów na weekend, bo może jedna strona mieć w planie na przykład, nie wiem, wielkie porządki, ogród, dom, piwnica, garaż, no na pewno jest co robić, a druga może myśleć o tak zwanym ładowaniu akumulatorów i nic nie robieniu. I teraz trzeba to jakoś pogodzić, dojść do kompromisu, znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Kto ustąpi? Kto odpuści? I czy to teraz będzie weekend pełen lenistwa, a kolejny weekend pełen porządków, czy może zupełnie odwrotnie? Nie wiem, kombinujcie tak, żeby tylko zgoda była. Zabrzmiałem jak wielki mędrzec, ale rzeczywiście chyba coś w tym jest, nie? Oskar Cyms, Nie musisz się bać, w Radiu SK2. Tak wam zagram już za chwilę. Pod Mam nadzieję, jak najlepsze wasze już prawie weekendowe nastroje.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Anioły wieszczas.
13: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
14: I po reklamie.

0: Bracia za szkłem. To SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwilę 15. Punktualnie o 15 w najświeższych newsach sprawdzimy, co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy. Spokojnie, spokojnie. Zaraz po newsach na otwarcie kolejnej godziny będzie Ira i dlaczego nic.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny

0: 69 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ekstra sobota! Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 20.

0: Arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się pod znakiem chmur, które szczelnie zakryją niebo. Temperatura osiągnie przyjemne 18 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Powietrze nie zachwyci jakością, ale ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może utrudnić jazdę. Jutro spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu i maksymalnie 13 stopni. Zaraz w SC2 najnowsze newsy, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 15, Michał Przybyła, to są News SK2. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
10: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję, wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
9: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju zapowiadał, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż nie jest znane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
11: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej wydzone albo wyrzucone.
9: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Placówka w Nowinach ma zostać wkrótce otwarta. Tam zakażonych salmonellą po majówce zostało 18 osób, 15 dzieci, dwójka nauczycieli i jeden rodzic. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
12: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
9: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
13: Agnieszka Gazda-Muła. Znamy najnowsze dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. Pod koniec kwietnia w powiecie niżańskim zarejestrowanych było 3031 bezrobotnych, a liczba mężczyzn przewyższała liczbę kobiet. Wśród zarejestrowanych dominują mieszkańcy wsi, długotrwale bezrobotni i osoby bez kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie Stal Fiction zaprasza wystawców na 10. edycję stalowo-wolskich spotkań z fantastyką. Zgłoszenia można składać do 14 czerwca.
14: 2,5 minuty po godzinie 15. No to taki jest plan. Plan muzyczny. Ira, dlaczego nic? Potem Sylwia Grzeszczak, och jach, więc się trochę pozachwycamy, bo chyba pora na zachwyty dobra, jako że powoli kończymy robotę. Zwijamy te żagle. Ja wiem, nie wszyscy, ale jednak. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania Igor Herbut, Zalia, Vita Bambino, nareszcie w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 16 po trzecie, teraz o ptakach będzie. Naukowcy z Uniwersytetu Kyushu w Japonii odkryli kluczowy mechanizm, który decyduje o tym, czy ptaki latają, czy też nie. Tak jak emu pozostają na ziemi, albo pingwiny na przykład. Okazuje się, że o zdolności do lotu decyduje nie tyle zestaw genów, co, i teraz uwaga, będzie mądry cytat, precyzyjny moment aktywacji pewnego sygnału molekularnego podczas rozwoju zarodkowego, cokolwiek to znaczy. Ja tam bym na miejscu ptaków w kompleksy nie wpadał, że jak ptak, to od razu latać musi. No przecież są ptaki, które bez latania mają całkiem przyjemne życie. Już nie każdy facet z widłami to Neptun, jak mawiają. Sydney Polak i PZ, otwieram wino, a później Beata, a później budka sufera w SC2.

informuje PKP. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak donoszą hiszpańskie media. Według nich Polak najprawdopodobniej pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii i przeniesie się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. W niedzielę pewna tytułobarca rozegra ostatnie spotkanie w La Lidze przeciwko Betisowi Sevilla. To może być ostatni mecz Lewego na Camp Nou.

0: gdzie na zawsze. W Radiu SK2 Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła, gramy najlepsze polskie hity. Układ akordów na gitarę w tym utworze jest dość prosty, co powoduje, że każdy, kto podejmował jakąkolwiek próbę, czy udaną, czy mniej udaną, nauki gry na gitarze, na pewno z Zegarmistrzem Światła się osobiście spotkał, prawda? 18 minut pozostało, nie, no dobra, wróć. 17 minut pozostało do godziny 16. Za chwilę u nas Igo i Bruce, a wiadomo, że punktualnie o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas.

0: Odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
2: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Anioły wieszczące.
5: Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowo.

Wielkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli. I po

0: To zagram to na pewno na otwarcie kolejnej godziny. Baranowski, Czułe Miejsce, ale także formacja Nieżywych Schabów i Ich Lato oraz Wiktoria Kida i Naiwna Ja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie płacę.

0: stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie płacimy.

0: Na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: W Stalowej Woli po południu ciepło, termometry pokażą 18 kresek. Możliwe przelotne opady, ale nie będą one zbyt uciążliwe. Wiatr umiarkowany, więc ciśnienie pozostanie stabilne i nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem i w nocy wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę. Jutro w sobotę również możliwe przelotne deszcze z temperaturą do 14 stopni. W niedzielę spodziewajcie się gęstych chmur i maksymalnie 10 kresek. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od informacji z Dolnego Śląska. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Więcej o tym w informacjach za godzinę. Dwie osoby zostały porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach. Na szczęście żyją, trwa akcja ratunkowa. Donosi z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
6: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
5: Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wówczas w Metalowy Krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Nawałnicom będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i lokalnie także grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują teraz służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
7: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
5: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. 205 osób wraca do domów z obu stron frontu w ramach umowy między Kijowem i Moskwą. W sumie porozumienie dotyczy 1000 jeńców. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Załański, większość zwolnionych Ukraińców przebywa w niewoli od 2022 roku.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Agnieszka Gazda-Muła. Stalowa Wola rozpoczyna 3 inwestycje, których celem jest poprawa retencji wody i zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej. Prace obejmą tereny przy ulicy Hutniczej 13, przy samorządowym LO oraz parking przy ulicy Wojska Polskiego 28. W planach są m.in. nawierzchnie przepuszczalne, nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury. Działania te stanowią część większego projektu ukierunkowanego na tworzenie nowoczesnego miasta odpornego na zmiany klimatu.
9: 3 minuty po godzinie 16. Czułe miejsce od Baranowskiego już za chwilę, potem Lato od formacji Nieżywych Schabów i Naiwna Ja, to od Wiktorii Kidy. No i Jarząbek, od niego będzie Prawda, a potem Stacja Warszawa od zespołu Lady Punk, czyli nieźle nam się ta godzina zapowiada. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: powie.
1: Coraz więcej dzieciaków jeździ dzisiaj na rowerach elektrycznych i trudno się dziwić. Dla młodych to jest frajda, dla rodziców czasem jedyny sposób, żeby wyciągnąć ich sprzed ekranu. Tyle, że nie każdy rower elektryczny jest w świetle prawa rowerem. Bo jeśli sprzęt ma za mocny silnik, jeździ szybciej niż 25 km na godzinę albo ma manetkę gazu i potrafi jechać bez pedałowania, to policja może uznać go za motorower, a wtedy zaczynają się schody, bo potrzebna jest rejestracja, tablica OC i prawo jazdy kategorii AM. Do tego dochodzą też przepisy dotyczące wieku. Dziecko poniżej 10 roku życia nie może samo jeździć po drogach publicznych. Starsze, od 10 wzwyż, potrzebuje już karty rowerowej albo prawa jazdy. No i od czerwca obowiązkowy jest też kask dla wszystkich poniżej 16 lat. Problem jednak w tym, że wielu rodziców kupuje tańsze modele z internetu, często sprowadzane spoza Unii, i później okazuje się, że zamiast rowerka dla dziecka mają w domu pełnoprawny motorower bez papierów dla tatusia. A mandat za coś takiego może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

0: Kiedyś auto z alufelgami było luksusem, dzisiaj już jest standardem, ale całowanie cały czas w kategoriach luksusów pozostaje zdecydowanie. Cookies i piersi, całuj mnie w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Piąteczek, weekend nam się rozkręca, zbliżamy się do takiego pięknego czasu, kiedy chyba większość z nas już skończy pracę. Ja wiem, że są tacy, którzy dzisiaj po południu, wieczorem będą pracować, w nocy będą pracować, przez cały weekend będą pracować. Wiem. W sumie to i my będziemy cały czas dla was grać najlepsze polskie hity. Natalia Zastępa już za chwilę w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: To będzie ostatnia reklama. Anioły
8: wieszczące. Ich piosenki od lat poruszają serca, a teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

0: To Wilki i Urkę w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz piątkowa godzina 17 i już jest jakieś takie poczucie luzu w narodzie, prawda? Że już weekendzik, że już piąteczek w tej swojej najlepszej fazie. No i ja teraz w tym najlepszym momencie przekazuję stery Łukaszowi Zduńczykowi, który już będzie za mnie zaraz po godzinie 17. Łukasz też od 18 będzie wam grał najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
1: Reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Wieczorem w Stalowej Woli możemy spodziewać się przyjemnej temperatury, bo termometry pokażą około 18 kresek. Może się zdarzyć, że przelotnie popada, ale nie ma się co martwić, bo opady będą raczej krótkotrwałe. Wiatr z południa będzie słaby, więc nie powinno być problemów z wychodzeniem na zewnątrz. W nocy jednak sytuacja się zmieni. Wiatr przybierze na sile, co może nieco utrudnić jazdę. Jutro temperatura spadnie do 14 stopni i znowu mogą pojawić się przelotne opady. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Mężczyzna zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim.
3: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
2: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosił PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
2: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
5: Ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
2: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, deklaruje dotychczasowy zastępca, a obecnie nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
6: Będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
2: Zmiana jest konsekwencją zniszczeń po imprezie techno, która odbyła się na dziedzińcu pałacu.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Agnieszka Gazda, Muła. Stalowowolskie Amazonki zapraszają na akcję Badamy, nie tylko mamy. To wydarzenie profilaktyczne, podkreślające rolę samobadania w dbaniu o zdrowie u kobiet i mężczyzn, mówi Barbara Baryła, prezeska stowarzyszenia.
8: Mamy zakupione symulator jąder męskich. Pokazujemy młodym chłopcom, jak przeprowadzić sobie samobadanie. Podobnie tak jak i z kobietami, z dziewczynkami, samobadanie piersi, zapoznać swoje ciało.
7: Spotkanie odbędzie się za tydzień o godzinie 16 w oratorium w Stalowej Woli.
9: Wiecie co? To chyba już, tak mi się wydaje, już prawie 3 minuty po godzinie 17, czyli to jest ten moment, o którym marzyliśmy od pierwszego budzika w poniedziałek. Jak to fajnie by było, gdyby był już piątek. No i jest, słuchajcie, weekend się zaczyna i zaczynamy go z najlepszymi polskimi hitami. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Do domu, po pracy jedzie z nami Baim.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: O, jak to bardzo dobrze czuć, że się weekend zaczyna już 19 po 17, a SK2 gra takie klasyki, to elektryczne gitary. A dzisiaj, słuchajcie, bardzo ważny dzień, prawdziwa legenda polskiej piłki nożnej, legenda mikrofonu, człowiek, którego zna każdy, obchodzi urodziny. Dariusz Szpakowski właśnie skończył 75 lat, to jest gość, którego zna cała Polska, wszystkie pokolenia, autor wielu kultowych tekstów, jak na przykład ten... Także panu Dariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim podziwiamy. Słuchajcie, ten gość tyle meczów polskiej reprezentacji skomentował i wytrzymał to wszystko nerwowo.
1: SK2.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2 to najlepsze polskie hity, a pewna pani, pasażerka tanich linii lotniczych ostatnio miała gigantycznego farta, słuchajcie. Leciała sobie z Krakowa do Liverpoolu i na pokładzie samolotu kupiła zdrapkę, jak to czasami oferują w tanich liniach lotniczych, prawda? No i wygrała ponad 2 miliony złotych. No to linia lotnicza właśnie klientkę straciła, bo myślę, że po takiej wygranej ta pani będzie mogła sobie pozwolić na latanie samolotami, w których może nie będzie zdrapek, ale za to będzie troszkę więcej miejsca na nogi.
1: SK2. Reklama.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.com.

12 wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.com.

0: Rezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie.

0: Daga Doda i zespół Virgin na antenie Eski 2 to są najlepsze polskie hity. Teraz starszym numerom dajemy chwilę odpocząć, bo naszą antenę przejmują nowości. Zapraszam Was na 66. notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie ze mną, bo będę miał koncertową niespodziankę. Powiem tylko tyle. To jest coś, co fanom rapu na pewno bardzo się spodoba.
1: Reklama. To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. I po reklamie.
8: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy! Zderzenie czterech pojazdów na S7C w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą jechać objazdem. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
9: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
8: Relacjonuje Grzegorz Kubi.

0: Na pokładzie śmigłowca cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach.
1: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi.
0: Relacjonuje Grzegorz Kubi. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Unijne miliardy z SAFE uwolnią środki dla służb. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu.
2: Gorąca Polska 20. Radio SK2.
3: No i to jest bardzo dobry plan na początek weekendu. 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale nie tylko.

0: Gdańsku. Jak je zgarnąć, co i jak, to ja wam potem wszystko powiem. I dodam jeszcze jedno, będzie na bogato, bo tych biletów jest całkiem sporo.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: Ale listę hitów Eski 2 tak na spokojnie zaczynamy, bo już można odetchnąć po całym tygodniu. Na miejscu 20. Igo, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Idole nastolatek kilka lat temu i myślę, że cały czas. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 Gorącej Polskiej 20 w SC2, a ten gość się może stać idolem, albo już się stał. Jasiek Piwowarczyk, mam dla was nowość od tego gościa. Ten artysta w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, a karierę swoją zaczynał od szkoły muzycznej, czyli wykształcony muzycznie. Śpiewał w chórze, a teraz robi swoją muzę i coraz lepiej mu to wychodzi. Posłuchajmy jego nowości. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, już teraz w SC2.
2: Czekaj.
1: Chyba nie ten przycisk mi się kliknął, przepraszam.
3: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: O, teraz się dobrze załadowało. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Premierowo gra na antenie SK2. Z tym numerem Jasiek wystąpi na konkursie premier na tegorocznym festiwalu w Opolu. SK2 też tam będzie. Nie czekam.

0: oraz pierwszy solo. Bez brata, bez kwiatu jabłoni. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK2. Miejsce 17 gorącej polskiej 20. W zeszłym tygodniu Kasia Sienkiewicz była w naszym studiu. Osobiście ten numer zagrała i zdradziła, że po raz pierwszy nagrywanie piosenek solo jest trochę jak granie w grę.
1: Ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić.
0: Jeśli chcecie, żeby Kasia Sienkiewicz weszła na wyższy level w liście hitów Eski 2, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A teraz nowa misja w karierze Maćka Skiby, bo po raz pierwszy nagrał numer w duecie. Maciek Skiba i Bledka to miejsce 16 gorącej polskiej 20 w SC2.

0: Graliśmy jego numery, zanim stał się popularny. Messner w Radiu SK2, miejsce 15 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy kolejny młody talent. To Ola Kendra, śpiewa od 9 roku życia. Próbowała swoich sił m.in. w The Voice Kids, a teraz zaczyna podbijać polską scenę, bo właśnie dostała się do Opola. Wystąpi na tym kultowym festiwalu polskiej piosenki na koncercie Debiuty, właśnie z tym numerem, który już za chwilę zagram wam premierowo na antenie SK2. I wy będziecie mogli powiedzieć, że Ola Kendrę to wyznacie właśnie z Radia SK2.
1: Polska 20 Radia SK2.
0: Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Niedługo w Opolu, a już teraz w propozycjach do gorącej polskiej 20 Radia SK2.

0: się właśnie robi hity. Tydzień temu w propozycjach, a już dzisiaj ląduje na miejscu 13 gorącej polskiej 20 mrozu w Radiu SK2. Teledysk do tego nakręcił na Filipinach, czyli tam trochę popracował, trochę odpoczął. Fachowo to się chyba nazywa work-life balance. Zaraz do was wracam po krótkiej przerwie. Na 12 czeka Vito Bambino i Zalia.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Anioły wieszczacy.
5: Ich piosenki od lat poruszają serce.

0: Kresa. A teraz wracają do Stalowej Woli. Stare dobre małżeństwo zagra wyjątkowy koncert już 16 maja w Miejskim Domu Kultury. Wieczór pełen poezji, brzmień gitary i emocji, które zostają na długo. Zarezerwuj swoje miejsce już teraz. Bilety do nabycia na stronie zespołu sdm-myszkowski.com w zakładce bilety. Stare dobre małżeństwo. Spotkajmy się w Stalowej Woli.
1: I po reklamie. Hej!

20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.

Doda kończy tydzień z 11. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Doda jest jak Mata. Ona też zagra koncert na Stadionie Narodowym, tylko że Doda w przyszłym roku, a Mata dziś i jutro. A teraz czas na kolejną nowość. Lubimy wam odkrywać nową polską muzykę i teraz kolejny hit spod szyldu Babie Lato. W tym roku w składzie Natalia Grosiak z Micro Music, Bela Komoszyńska z Sorry Boys i Katia, młoda artystka. W takim składzie dziewczyny zagrają na festiwalu Letnie Brzmienia. Ta impreza w największych miastach w Polsce w lipcu, sierpniu i wrześniu. A już teraz dwa słowa końca premierowo w SC2.

0: Radio SK2, to był zespół Lore, a ja mam dla was teraz coś wyjątkowego. Takie rzeczy tylko na antenie Radia SK2. Mam dla was zaproszenia. Aż 4 na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Jeśli chcecie, przekonajcie mnie, z kim i dlaczego chcielibyście na ten koncert pójść. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Mogą być też SMS-y 726-826-826. Z kim i dlaczego poszlibyście na koncert Taco Hemingwaya jutro w Gdańsku. Zgłaszajcie się za darmochę, a ja po 19 wyślę bilety komuś z was.
1: Gorąca polska 20.
2: Lista hitów radia.
1: SK2. Reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Emanuela Kwaśniak. Sezon rolkowy ruszył pełną parą, a jeśli ktoś jeszcze nie wrócił na kółka, to dobry moment, żeby złapać formę i trochę potrenować. Tym bardziej, że przed rolkarzami z regionu, także ze Stołowej Woli, Niska i okolic, konkretna okazja, żeby sprawdzić się w większym gronie. Już wkrótce w stolicy regionu, w Rzeszowie, rusza night skating, czyli nocny przejazd ulicami miasta, mówi Jadwiga Tomaka-Bryńska, jedna z organizatorek.
10: Zapraszamy wszystkich, dzieci, dorosłych. Przejazd będzie, jak zawsze, dość łatwy.
9: To 29 maja zbiórka od 19.15 obok fontanny multimedialnej przy Alei Lubomirskiej w Rzeszowie.

0: Na ostatnią chwilę możecie zgarnąć aż 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku. Tych biletów nigdzie już nie ma, one są już niedostępne. Nie kupicie tych biletów, bo uwaga, 130 tysięcy biletów na całą trasę Taco Hemingwaya poszło w zaledwie kilka godzin, ale my te bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku dla was mamy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Całą waszą ekipę SK2 może wysłać na koncert Taco w Gdańsku. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
1: Polska 20.
0: Ja wiem, że pogoda za oknami mało wakacyjna, ale my się już na lato nastawiamy. Bo na miejscu ósmym Bledka, Łukasz Zduńczyk, hej.
2: Daleko

0: miejsce teraz. 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Maciek Musiałowski. Gramy wasze ulubione polskie hiciory i mamy dla was też koncertowe niespodzianki. Razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że jakieś tam plany wam się posypały. Co to miało być, panieński czy jak? O co chodzi? Opowiadaj.
1: Nie, miało być super.
0: O nie, halo Agnieszka, coś nam chyba... Agnieszka nam chyba uciekła. Słuchaj, strasznie słabo cię słyszę.
1: Halo, halo?
0: O, teraz troszkę lepiej. No to opowiadaj, co tam się wydarzyło u was.
1: No miało być super weselie, ho wielkie i ekstra. Z kumpelkami z pracy miałyśmy świętować jedną z naszych koleżanek imprezkę, ale no niestety wkład się posypał i tego nie zrobimy.
0: Aha, czyli miała być imprezka, nie ma imprezki i przydałoby się jakoś nadrobić zaległości, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale to uzbierasz mi ekipę, ty plus 3 osoby?
1: Oczywiście, to nie jest problem.
0: Słuchaj, a lubicie słuchać rapu?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, no to głupie pytanie. Słuchaj, sprawa prosta. Agnieszka, 4 bilety na jutrzejszy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Prosisz, masz.
1: Dziękuję.
0: Ty to jesteś dobrą kumpelą z pracy, powiem ci.
1: Też tak myślę.
0: No to słuchaj, pozdrawiaj teraz swoje koleżanki, ogłaszaj im, że jutro idziecie się bawić.
1: Madzia, Gaba, Iza, Sandra. A, dobra, to Sandra pewnie lub bez Izy.
0: Pakujcie się, bo jutro idziecie się bawić. Dobrej zabawy, dziewczyny, wam życzę.
1: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, hej. A już teraz może być taki przedsmak tej zabawy, bo już teraz na antenie SK2 Daria Zawiałow i Taco Hemingway, który jutro zagra w

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Piąteczka dla Roxy Węgiel. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Gość, który też tak jak Roxy wypływa na szerokie wody. To Maciek Skiba, który, przypomnę, ma już kawałek Chcę Ciebie Częściej, który podbił listy hitów w naszym kraju. Teraz wydaje kolejne single, ma duet z Bledką i wydał właśnie nowość, z którą dostał się na Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To Maciek Skiba i Wołam. Już teraz gram premierowo na antenie Radia SK2. Ten kawałek pojawi się na konkursie Premier w Opolu. A już teraz wskakuję do propozycji do Gorącej Polskiej Dwudziestki.

przełączamy się na tryb letni. Tak będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Tak ten numer brzmi na antenie Radia SK2, a tak ten kawałek brzmiał przy ognisku na Mazurach. A jeśli

Kuba i Kuba bawili się razem z nami i z naszymi słuchaczami na mazurskiej majówce Radia SK2. Polecam wam zajrzeć na naszego Instagrama, tam nagranie zobaczycie w całości i dużo innych ciekawych rolek. Powiem wam tyle, Kuba i Kuba są naprawdę bardzo zabawni, więc jeżeli teraz potrzebujecie czegoś na poprawę humoru po całym tygodniu, to polecam wam Instagrama Radia SK2, no i polecam gorącą polską dwudziestkę, bo wchodzimy na podium. Na miejscu trzecim spadający ze szczytu Dawid Podsiadło. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Jest!

niedługo ten i wiele innych hitów Dawida Podsiadło będzie można usłyszeć na żywo. I to w niesamowitych okolicznościach, bo na stadionie. Dawid Podsiadło i miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. W czerwcu Dawid rusza w stadionową trasę koncertową. Będzie stała obrotowa scena na stośrodku stadionu. 6 czerwca start na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a potem w planach m.in. PGE Narodowy w Warszawie i to dwa razy. A już teraz miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Wiktor Waligura, który na jesieni podobno wyda nową płytę.

0: Wiktor Waligura. To miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Eski 2. A teraz czas na wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Żeby zdetronizować Dawida Podsiadło, to naprawdę trzeba zrobić niezły hicior. To trzeba umieć, ale jak taka ekipa siada razem w studiu i tworzy wspólną piosenkę, no to musi być deklasacja konkurencji, krótko mówiąc. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w jednym hicie, czyli nowy hymn męskiego grania już teraz na antenie Radia SK2. Nareszcie na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2.
2: Ja się staram.

0: I od dawna to wiem.
1: Wiedzieliśmy to od samego początku, że ten numer będzie hitem. Nowy hymn męskiego grania. Nareszcie. Na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki to wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia. Już niedługo ta ekipa, a także wielu innych artystów zobaczymy na żywo w największych miastach w Polsce. Start trasy męskiego grania 26 czerwca w Żywcu, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zakończenie 21 i 22 sierpnia. A czy wystąpią na szczycie gorącej polskiej dwudziestki? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

Kuban Mrozu i Faust. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a już jutro wielki dzień dla polskiej siatkówki, słuchajcie. Dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, czyli najbardziej prestiżowych rozgrywek. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Ziratem Bankasi Ankara. I co ciekawe, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, także biało-czerwoni zdominowali światową siatkówkę. Gratuluję serdecznie i powstrzymam się od złośliwości w kierunku piłkarzy.

ona teraz szykuje formę. Nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie... Ona teraz szykuje formę, nie na lato, tylko na przyszły rok. Daria Zawiałow w Radiu SK2 w przyszłym roku wyda płytę i ruszy w trasę koncertową, a na razie odpoczywa, podróżuje i pisze piosenki. A formę na weekend zapewni wam już teraz Antonina Van Dessel, bo ona teraz przejmuje stery i będzie wam grała najlepsze polskie...

0: Kandu.
1: Reklama.
2: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agnieszka Gazda, Muła. Silniki dawnych epok znowu zabrzmią w sercu Podkarpacia. Już za kilka dni Jarosław i malownicze trasy Doliny Sanu zamienią się w żywe muzeum motoryzacyjnej historii. Przed nami czwarty rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Do śledzenia tego wydarzenia zachęca Marcin Ścipień, prezes Automobilklubu Doliny Sanu i organizator.
2: 21-24 maja. Jarosław, dlaczego warto? Niesamowite piękne samochody zabytkowe, niesamowici uczestnicy i mnóstwo fajnych wrażeń.
1: W rajdzie weźmie udział 26 załóg z całej Polski, także ze Stalowej Woli.
3: No i mamy na zegarach godzinę 20 w piątek 15 maja i mam bardzo świetne informacje dla Was. Słuchajcie, zaczynamy weekend, więc mamy z czego się cieszyć. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam już takie piątkowe dobry wieczór. A w tej godzinie naprawdę garść super hitów, więc koniecznie bądźcie z nami.

To wieczorową porą w piątek była grupa Kombi. Sen się spełni w Radiu SK2. Czy wiecie, że dzisiaj mamy zimną Zośkę? No i oprócz tego oczywiście dzisiaj wszystkie Zosie, Zofie, Zosieńki mają swoje imieniny, więc składamy Wam, drogie Zofie, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Radia SK2. No ale co to jest ta zimna Zośka właściwie? Poprzednie trzy dni to było trzech ogrodników, a dzisiaj grande finale, czyli zimna Zośka. I doczytałam, bo sama byłam ciekawa, cóż to takiego, co to za magiczna data. I słuchajcie, 15 maja to jest magiczna data, zimna Zośka, gdzie ostatni raz w maju mogą pojawić się podobno przymrozki. I nie powinno się przed tą datą sadzić roślin w ogrodzie takich delikatnych, chodzi tutaj o warzywa, takich jak ogórki, pomidory czy papryczka. I dopiero po 15 maja, kiedy już nie będzie przymrozków, można śmiało sadzić te warzywa w ogródku. No i ot, cała filozofia. Także drodzy ogrodnicy, tacy, którzy tak niespecjalnie znają się jeszcze na ogrodnictwie, nie dziękujcie, tylko korzystajcie. 15 maja, absolutnie magiczna data w ogrodnictwie. A już teraz u nas muzycznie Sarsa, Bronię się.

To była Sanach i Vito Bambino, Ale Jazz. No i Ale Jazz, bo w tym tygodniu wszyscy żyją Eurowizją 2026. I za nami dwa emocjonujące półfinały, podczas których wyłoniono po 10 finalistów. A w sobotnim, jutrzejszym finale Eurowizji 2026 usłyszymy łącznie 25 wykonawców, a wśród nich między innymi reprezentującą Polskę, naszą Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że no naprawdę, kawał głosu. My już teraz trzymamy kciuki, żeby Alicja, no co, zajęła pierwsze miejsce. Finał już jutro i jutro już będziemy wszystko wiedzieć. A wy trzymajcie kciuki za Alicję.

To była bardzo fajna Zofia Alaja, kupiłam bilet. Ja przeczytałam przed chwilą, że głaskanie psów dobrze robi na głowę. No i słuchajcie, doczytałam się, że nie tylko dlatego, że nas wycisza, uspokaja i budzi takie pozytywne emocje, jak głaszczemy sobie naszego pieseczka, tylko dodatkowo bardzo dobrze działa na korę przedczołową, czyli taką przednią część tutaj naszej głowy, której zawdzięczamy najbardziej zaawansowane umysłowe umiejętności i funkcje, które odróżniają nas od innych ssaków naczelnych. Tutaj cytowałam. Więc słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę to nie my dla psa, tylko pies dla nas. I jak macie takiego terapeutę w domu, no to już do dzieła głaskać, głaskać i jeszcze raz głaskać, bo oprócz takiego spokoju, no to jeszcze wasza kora przedczołowa zaczyna lepiej funkcjonować. No i to się nazywa prawdziwe szczęście.

0: Na zegarach za moment godzina 21, a to był Happy Set Zanim Pójdę. Co po 21 w Radiu SK2? No oczywiście, dalej najlepsze polskie hity i na początek Big Day, Ania Karwan, Kamil Bednarek i Staw. Także koniecznie bądźcie z nami, bo po 21 u nas nadal będzie się muzycznie bardzo dobrze działo. Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak. Kolorowe koraliki, własnoręcznie robiona biżuteria i kreatywne popołudnie. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na rodzinne warsztaty tworzenia kolczyków. Nie trzeba mieć doświadczenia, bo liczą się chęci i dobra zabawa. Uczestnicy wykonają własną biżuterię, a wszystkie materiały i narzędzia zapewniają organizatorzy. Warsztaty odbędą się 24 maja o 15 w sali edukacyjnej Stalowo-Wolskiego MDK-u.
0: I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje,

0: biżuterię, a wszystkie materiały i narzędzia zapewniają organizatorzy. Warsztaty odbędą się 24 maja o 15 w sali edukacyjnej Stalowo-Wolskiego MDK-u.
1: I mamy to na zegarach 21 w piątek 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje,

I mamy to na zegarach 21 w piątek, 15 maja. Tutaj Radio SK2 i najlepsze polskie hity. A ja nazywam się Antonina Van Dessel. I w tej godzinie, oprócz najlepszych polskich hitów, które oczywiście Wam SK2 gwarantuje,

To był ostatni most od Lanberry. I miało być u nas o weselach i o nowej modzie na wesela. To będzie, dlatego że wygląda na to, że czasy wesel, takich na 3 dni i zaproszenia połowy powiatu, trochę się kończą. Wiki Gabor raczej nie planuje wielkiej ceremonii, jak mówi, a komentarz w sprawie dorzucił nawet Bogdan Trojanek, czyli dziadek jej ukochanego. Czyli mamy taką sytuację, w której młode pokolenie mówi, że woli bardziej kameralnie i spokojnie. I może to jest po prostu znak czasów, że zamiast 250 gości albo i więcej, 5 zespołów i 10 ciepłych dań, ludzie wolą szybciej, ciszej i bez poprawień do poniedziałku. Chociaż umówmy się, niezależnie od tego, czy wesele będzie małe, czy wielkie, internet i tak zrobi z tego wydarzenie roku. No ale może czasem lepiej zaoszczędzić pieniądze i na przykład wyjechać w podróż życia? Do waszej decyzji. Moda na wesela się zmienia, ale na muzykę nie. I u nas już teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w Radiu SK2.

0: Niezmiennie bardzo dobry numer Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Teraz powiem wam o pogodzie, bo to jest temat, który wszystkich zawsze interesuje, no i dużo dyskusji jest na ten temat, więc słuchajcie, pogoda postanowiła zrobić nam weekend w takiej wersji all inclusive, tylko niestety bez słońca. Synoptycy ostrzegają przed solidnym załamaniem pogody, ulewami i możliwymi podtopieniami. No, czyli parasol znowu staje się najważniejszym dodatkiem sezonu. Najmocniej ma popadać na południu kraju, więc jeżeli planowaliście grilla, to lepiej zaplanujcie tego grilla, ale może z pieca. I myślę sobie, że nasze auta po takiej ilości deszczu pewnie same będą prosiły o tryb amfibia. A jedyny plus, no to co? Trawa będzie zachwycona, my już trochę mniej, ale są zawsze jakieś plusy.
1: SK2.
0: A my lecimy dalej z muzyką w SC2.

To taki numer idealny, żeby rozpocząć weekend. Cleo i kolory lata w Radiu SK2. No i słuchajcie, teraz będzie trochę mniej o lecie, ale będzie o zakupach, bo potrafią dziś zaskoczyć bardziej niż serialowe zwroty akcji. Człowiek idzie tylko po kilka rzeczy do sklepu, a wraca z jedną malutką siatką, no i zastanawia się, czy to na pewno już wszystko, bo w sklepie zostawił jakieś 200 zł. Ceny znowu poszły w górę, droższy transport, usługi, no i codzienne wydatki. GUS właśnie przekazał dane o inflacji. Czyli podsumowując, kawa na mieście zaczyna być małym luksusem, wizyta u fryzjera brzmi jak plan inwestycyjny. No i co tu zrobić? Na szczęście humor jeszcze mamy w starej cenie, chociaż nie wiadomo jak długo. SK2

Piątkowy wieczór w pełni, a my powoli zbliżamy się do godziny 22. To był duet Sikorski i Sikorski, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, numer Młodość. A po 22 na początek też duecik bardzo dobry, Wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie bardzo dobrze muzycznie i w 100% po polsku, jak to w SC2. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od ochrony starych drzew, przez tworzenie pomników przyrody, aż po edukację ekologiczną. Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników od lat dba o najcenniejsze ekosystemy regionu. W tej rozmowie dowiecie się także o znaczeniu retencjonowania wody, ochronie rzadkich gatunków oraz o florze i faunie Podkarpacia. Więcej na temat bioróżnorodności naszego regionu opowiedział mi pan Janusz Wepsięć, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników.
2: To może na początek poznajmy pana taką osobistą historię i takie właśnie motywacje związane z taką działalnością w Podkarpackim Towarzystwie Przyrodników. Skąd właśnie wzięło się to pana zainteresowanie przyrodą i ochroną środowiska?
3: No, jeżeli chodzi o samą moją osobę, to przyrodą się zainteresowałem odkąd pamiętam. Od dzieciaka pochodzę ze wsi, tam się wychowałem, więc te elementy związane z przyrodą były zawsze mi bardzo bliskie. Te krajobrazy łąkowe i śródpolne. Wiadomo, jako młody chłopak się też często chodziło na ryby, więc przyrodę się obserwowało. Wiadomo, z czasem należało ją bardziej zrozumieć, docenić i to później się już, tak można powiedzieć, z wiekiem bardziej kształtowało, co też można powiedzieć w dalszym etapie pokierowało moją ścieżką życiową, bo studia z ochrony środowiska też kończyłem. No i tak naprawdę dalej szeroko pojętej ochronie przyrody działam już od ponad 20 lat.
2: Co skłoniło pana do zaangażowania się w działalność Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników?
3: W ogóle byłem jednym ze współzałożycieli tego stowarzyszenia. Można tak powiedzieć, paradoksalnie nasza przygoda jako grupy ludzi związanych właśnie z naszym stowarzyszeniem zaczęła się od Smarkaty. A Smarkata to nic innego jak piękna, dzika, meandrująca rzeka, która została powołana jako rezerwat przyrody, a rzeczka ta znajduje się w powiecie kolbuszowskim i grupa osób, naszych przyjaciół, przyrodników, którzy skupili się wokół tej rzeki. No, wszyscy gremialnie oznajmiliśmy, że jest to piękne miejsce, krajobrazowo, widokowo bardzo cenne. I tam powstał wtedy pomysł, żeby właśnie doprowadzić do tego, żeby to miejsce uratować, ochronić przed jakąś dewastacją, przed nadmierną wycinką drzew, czy chęcią regulacji tej rzeki. No i to się udało, ale żeby formalnie do tego doprowadzić, musiało powstać stowarzyszenie. I tak pierwotnie powstało Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, a obecnie

przed nadmierną wycinką drzew, czy chęcią regulacji tej rzeki. No i to się udało, ale żeby formalnie do tego doprowadzić, musiało powstać stowarzyszenie i tak pierwotnie powstało Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, a obecnie funkcjonuje

0: 2016 roku. I myślę, że tutaj na przestrzeni tych lat naprawdę mamy się już czym pochwalić, bo sporo osiągnięć na naszym koncie jest. Działamy przede wszystkim na terenie, powiedzmy, północnej części województwa podkarpackiego i tam największe, można powiedzieć, nasze jakieś osiągnięcia są. Jeżeli mogę wspomnieć od razu o nich, to jest dosyć istotne, bo w powiecie tarnobrzeskim jako jedyny obecnie na tym terenie użytek ekologiczny, Wiślisko pod Kopcem, zostało właśnie utworzone z naszej inicjatywy. Jest to piękne, starorzecze rzeki Wisły, niewielkie, bo zaledwie 2-hektarowe, ale z bardzo ciekawą historią, ponieważ znajduje się na terenie gminy Baranów Sandomierski w miejscowości Dymitrów. Obok tego starorzecza jest kopiec usypany z grującym na szczycie krzyżem. I tam jest w ogóle ciekawa historia związana z kościołem, który tam kiedyś istniał, ale żeby za wiele nie zdradzać, zachęcam zawsze do wyprawy w tamto miejsce, bo również tablice edukacyjne powstały z naszej inicjatywy i na tych tablicach jest szereg informacji związanych z elementami przyrodniczymi i historycznymi z tego miejsca.
1: Skoro już mowa o sukcesach Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników, to czym Pana zdaniem Wasze stowarzyszenie wyróżnia się na tle innych organizacji przyrodniczych, czy tu na Podkarpaciu, czy w Polsce?
0: Myślę, że takim sztandarowym sukcesem i osiągnięciem w skali chyba nawet krajowej możemy się chwalić tutaj ilością powoływanych pomników przyrody. Mamy ich na koncie 330 i to z tego, co wiem, w skali różnych organizacji przyrodniczych na terenie Polski, to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie, ponieważ czasami bardzo trudno powołać chociaż jeden lub kilka pomników przyrody, a tutaj udało się nam kilkaset powołać i to na przestrzeni i na terenie wielu gmin. Więc
1: na przykład?
0: No, gmina, choćby miasto Tarnobrzeg, około 160 pomników przyrody, gmina Nowa Dęba, gmina Grębów, to jest wszystko powiat tarnobrzeski, ale też powiat kolbuszowski, bo w Kolbuszowej również udało powołać pomniki przyrody. No, oczywiście są to zazwyczaj piękne, stare, wiekowe dęby, symbol dawnej Puszczy Sandomierskiej, ale dzięki temu udaje się nam zachowywać te okruszki, jak ja nazywam, pozostałości dawnej puszczy, ponieważ lasy tej właśnie dawnej Puszczy Sandomierskiej, no nie mają jakiejś takiej ochrony, która by zapewniała w sposób należyty zachowanie tych elementów przyrodniczych, a przede wszystkim starodrzewia są tutaj niezwykle cenne. Dlatego nasze działania były w pewnym momencie ukierunkowane właśnie na wyszukiwanie tych najpiękniejszych, najstarszych drzew, aby mogły trwać i nie ustępowały jakimś monokulturom sosnowym, no, gdzie niestety na wielu przestrzeniach w lasach państwowych się tak już stało.
1: Pozostając w temacie konkretnych działań i projektów, które towarzystwo realizuje w regionie, właśnie oprócz powoływania pomników przyrody, to jakie są właśnie obecnie najważniejsze projekty i kampanie, w które się angażujecie?
0: Bardzo ważną kampanią, jaką realizowaliśmy, czy współrealizowaliśmy, to właśnie było powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lasy Zwierzyniec i Jasień. W ogóle zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest jedną z form ochrony przyrody. Mamy tych form w Polsce 10. Obok zespołów i użytków i pomników przyrody to są najniższe formy, bo tą najwyższą, Park Narodowy, powołuje minister właściwy do ochrony środowiska. Rezerwaty są powoływane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a pomniki przyrody, użytki ekologiczne czy zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest w randze czy w dyspozycji Rady Gminy. I to radni miejscowi z poszczególnych miast czy gmin mogą powoływać takie formy ochrony. I tutaj możemy wspomnieć o tym, że samorząd Tarnobrzega stanął na wysokości zadania i mocno również wspólnie z przyrodnikami, ale z całą znakomitą większością społeczeństwa Tarnobrzega zabiegali o to, aby utworzyć taki zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Są to dwa fragmenty lasu, około 300 hektarów łącznie ich powierzchnia wynosi, ale ich tutaj elementem nie tylko przyrodniczym kierowaliśmy się jako

0: jedni z wnioskodawców czy grup, które zabiegali właśnie o to, aby ten zespół powstał, ale też również elementy historyczne, bo jest to las związany jednak z Tarnobrzegiem od, można powiedzieć, samego początku. Począwszy od tego, że kiedyś te lasy pewnie stanowiły fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej, później w dalszym okresie stały się własnością rodu Tarnowskich, czyli założycieli miasta Tarnobrzega. Elementy związane z pierwszą czy drugą wojną światową, ciekawe historie z tym związane, ale też historia COP-u, czyli Centralnego Okręgu Przemysłowego, bo w samym Lesie Zwierzynieckim, jeżeli ktoś będzie miał okazję zaglądnąć do tego lasu, to będzie mógł natrafić na bardzo ciekawe betonowe kręgi, a one właśnie są pozostałością po Centralnym Okręgu Przemysłowym. I to wszystko skłaniało do tego, aby te walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i społeczne dawały tą podstawę do tego, aby chronić ten las należycie, bo mieszkańcy Tarnobrzega uznawali ten las prawie jak park miejski i jednak wycinki, jakie tam swego czasu miały miejsce, no bardzo raziły mieszkańców i tutaj odzew społeczeństwa był bardzo duży i to pomogło tak naprawdę w ustanowieniu tą ochronę.
1: Wiem, że jedną też z wielu form działalności Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników jest także pomoc w powoływaniu rezerwatów przyrody, czyli nieco większych obszarów chronionych. Czy ma Pan taką liczbę właśnie rezerwatów, które pomogliście utworzyć w województwie podkarpackim?
0: Tak, tutaj można, tak jak wspominałem na początku, w ogóle powstanie naszego towarzystwa właśnie skupiło się wokół rzeki Smarkaty, która została powołana już rezerwatem przyrody. Co ciekawe, to był 99. rezerwat na Podkarpaciu. Dla nas to była sprawa taka, można powiedzieć, sztandarowa i kluczowa, żeby doprowadzić do utworzenia właśnie tam rezerwatu. Bardzo długo to niestety trwało, to około 6...
1: Dolina Smarkatej, tak?
0: Dolina Smarkatej, tak. 6 lat czekaliśmy tak naprawdę od złożenia wniosku do finału tej sprawy. Wiele się po drodze działo, wiele spotkań z mieszkańcami, wiele konsultacji, promocji tego miejsca, wydanie albumu promocyjnego również obrazujące piękno tego miejsca. Album ukazuje fenomenalne krajobrazy tego miejsca i wiele gatunków roślin i zwierząt, często chronionych i rzadkich. Także tutaj Smarkata była takim, tak wspominam, sztandarowym naszym projektem. Ale z czasem okazało się, że w okolicy mamy też wiele innych miejsc i już na naszym koncie możemy odnotować kolejny sukces, jakby to nie było, bo jest też drugi rezerwat, powiat Stalowo-Wolski, okolice Rozwadowa i jest tam kolejny rezerwat. W marcu 2025 został powołany rezerwat Sochy. Piękny fragment lasu łęgowego. Co ciekawe, kiedyś już był rezerwatem. Jego historia można być tutaj takim przykładem pewnej przewrotności, bo tereny historycznie należały kiedyś do rodziny Lubomirskich i to już oni w pewnym sensie chronili ten las jako teren bardzo wyjątkowy. A wyjątkowość tego miejsca charakteryzuje się przede wszystkim poprzez występujące tam stare topole, czarne topole, i tak kiedyś był nazywany ten rezerwat, Królestwem Czarnej Topoli. Te topole oczywiście do tej pory są, jednak z uwagi na to, że Sochy to jest fragment dawnego lasu łęgowego, a las łęgowy musi mieć odpowiednie warunki do tego, żeby prawidłowo funkcjonował. No niestety koleje losu tak się potoczyły, że sąsiadujący z tym lasem San, rzeka San, która zasilała kiedyś Starorzecze okalające ten las, została odcięta, bo po prostu powstał wał przeciwpowodziowy i wody z rzeki już się nie mogły wlewać do Starorzecza i tak naprawdę teren, najprościej mówiąc, został przesuszony i to wpłynęło w pewnym stopniu na istniejące tam topole czarne, które zaczęły w pewnym sensie zamierać, co spowodowało w pewnym sensie przeobrażenie tam siedliska, ale dalej zachowując jego bardzo wysoką wartość przyrodniczą. W latach 70. powstał tam właśnie już oficjalnie rezerwat, jednak on długi okres nie funkcjonował, bo jednak zamieranie tych topól tak jakby było przesłanką do tego, aby tą formę ochrony znieść na tym terenie. Co ciekawe, mieszkańcy okolicznych miejscowości dalej ten teren jednak pamiętali jako rezerwat i w ich świadomości ciągle to miejsce było rezerwatem przyrody i na szczęście przez wiele lat tam nic drastycznego się nie działo, bo ówczesne władze nadleśnictwa jako zarządca tego terenu w pewnym sensie też szanował ten obszar. Niestety kilka lat temu pewne zabiegi, można powiedzieć gospodarcze, przybrały dosyć mocny wymiar i cięcia niestety dotknęły również tych topól, tych ostatnich topól, które tam jeszcze były i to w pewnym sensie mieszkańcy zaczęli alarmować, że coś niedobrego się dzieje w ich mniemaniu w rezerwacie, chociaż formalnie już tego rezerwatu nie było i to był też dla nas sygnał, aby powrócić do koncepcji ochrony pełnowymiarowej i ponownie złożyliśmy wniosek o utworzenie czy przywrócenie rezerwatu na tym terenie. To się na szczęście udało. No i tak jak wspomniałem, możemy ponownie cieszyć się tym, że ten las łęgowy, dawne królestwo czarnej topoli, ponownie jest chronione. I topola, myślę, że tam jeszcze przez wiele dziesięcioleci będzie mogła cieszyć oko mieszkańców i turystów.
1: Dobrze, no to tutaj mamy przykład takiej udanej interwencji Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników. A teraz chciałabym jeszcze przejść do waszych pomysłów, bo wiem, że jest kilka takich terenów, które chcielibyście właśnie objąć taką właśnie formą rezerwatową, że tak powiem.
0: Tak, to są takie miejsca w naszej okolicy, przede wszystkim tutaj ciągle w tej północnej części Podkarpacia są fragmenty lasów i terenów podmokłych, bagiennych, gdzie w naszej ocenie warto chronić i ta najwyższa forma rezerwatowa tutaj byłaby najwłaściwsza. Mamy na naszej liście tak zwany Malinów. Jest to już złożony formalnie wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a tutaj dotyczy to fragmentu lasu Starodrzewia w okolicach Bud Stalowskich przy stawach hodowlanych. Co ciekawe, kiedyś tam też miał powstać rezerwat w latach 70. No niestety się nigdy tak nie stało, a my w pewnym sensie na jakimś tam fragmencie tego obszaru próbujemy ratować to, co jeszcze zostało, czyli ten Starodrzew, bardzo cenny. Kolejnym pomysłem i wnioskiem, jaki był złożony, to jest rezerwat Biel. To jest też powiat stalowowolski i dotyczy obszaru leśno-bagiennego, bo w skład tego rezerwatu wchodziłyby duże obszary torfowisk, a torfowiska wiemy doskonale, że w obecnych czasach są szalenie ważne. Przede wszystkim funkcja retencjonowania wody jest tutaj istotna. Od wielu lat w Polsce mamy jednak suszę hydrologiczną i deficyt wody. Musimy patrzeć na to troszeczkę szerzej i z perspektywy lat ubiegłych. Wiemy, że te zimy przez ostatnie dekady były coraz słabsze, coraz mniej śnieżne, a wiosny i lato pozbawiane wody, więc tutaj myślę, że leśnicy, rolnicy ze mną się też również zgodzą, bo wody w środowisku nam niestety ciągle ubywa, więc takie rezerwaty o charakterze torfowiskowym, czyli lasów bagiennych są bardzo istotne i tutaj kolejny pomysł na taki las bagienny to jest tak zwane targowisko. Tutaj oczywiście kluczową rolę w tych przedsięwzięciach ma Piotr Bednarek jako prezes Fundacji Wolne Rzeki, bo on też te miejsca wyznaczał i można powiedzieć, że będzie pilotował takie miejsca, ale warto wspomnieć o targowisku, o Dolinie Dębowca czy lesie w Nowym Narcie. To też jest piękny fragment Starodrzewia.
1: To już powiat niżański.
0: Powiat niżański, właśnie. Doskonałe, piękne miejsce z ze Starodrzewiem, gdzie mogą miejsce do życia odnaleźć liczne gatunki zwierząt, przede wszystkim ptaki, ale i runo tego fragmentu lasu jest przepiękne.

0: występujący tam czosnek niedźwiedzi, no, w okresie kwitnienia tworzy bajeczną taką, powiedzmy, aurę. No, pomimo, że to jest niewielki fragment lasu, bo jeżeli tutaj mówimy właśnie o lesie w Nowym Narcie, to jest to zaledwie 10 hektarów w skali, powiedzmy, lasów występujących w okolicznych nadleśnictwach, to są wartości mikroskopijne. To cóż, to jest 10 hektarów w skali kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy hektarów, na przykład poszczególne nadleśnictwa zarządzają takimi obszarami. Więc reasumując, można powiedzieć, że tutaj staramy się wytypowywać czy typować miejsca takie najcenniejsze i najbardziej narażone na pewne zmiany, a z drugiej strony, które są kluczowe dla zachowania pewnych ekosystemów. I tutaj jeszcze raz podkreślam tą kluczową rolę wody w środowisku. Zwracam też uwagę na starodrzewia, bo to są, można powiedzieć, takie banki genetyczne wielu gatunków organizmów, które mają szansę przetrwać właśnie w takich środowiskach, bo nie ma szans, żeby przetrwały liczne gatunki choćby dziuplaków w młodnikach, w lasach przekształconych, czy w monokulturach sosnowych, jednogatunkowych, jednowiekowych. No tak się po prostu nie dzieje. Jeżeli będzie nam zależało jako społeczeństwo na tym, aby cieszyć się ciągle tą różnorodnością jak największą i móc dążyć do tego, aby kolejne pokolenia mogły cieszyć się właśnie z tych walorów przyrodniczych, no to musimy już teraz myśleć o tym, aby takie perełki ratować poprzez właśnie różne formy ochrony.
1: Jak dobrze wiemy, wiedza o ochronie środowiska zaczyna się od edukacji. Czy Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników prowadzi może jakieś działania edukacyjne tu w naszym regionie?
0: Edukacja jest bardzo ważna i myślę, że ona powinna być cały czas powielana i szerokofalowo kontynuowana. Jedną z takich naszych akcji związaną z edukacją przyrodniczą jest coroczna akcja związana z budkami lęgowymi. Taką akcję przeprowadzamy w Tarnobrzegu przy współudziale miasta, samorządu Tarnobrzeg. Co roku

ptaków. Przede wszystkim tutaj chodzi o dziuplaki. Ptaki, które zamieszkują w naturalnym środowisku w starych drzewach. Dziuplaki to oczywiście dzięcioły, ale i różne ptaki, które korzystają z choćby z wykutych przez dzięcioły dziupli, takie jak sikory, wróble, mazurki, kowaliki, szpaki czy dudki. Są to ptaki, które no jednak bez starych drzew nie będą mogły funkcjonować w naszym środowisku, nie będą mogły też zjadać ogromnych ilości owadów, a na tym chyba nam ludziom już powinno bardziej zależeć. Dlatego budka lęgowa jest pewną alternatywą i takie działania edukacyjne, promocyjne właśnie są skierowane co roku do licznej grupy mieszkańców. I to jednak z dużym powodzeniem. Wychodzimy naprzeciw tych naszych najmłodszych towarzyszy przyrodników, czyli dzieci,

to jednak z dużym powodzeniem. Wychodzimy naprzeciw tych naszych najmłodszych towarzyszy przyrodników, czyli dzieci.

0: dawać ptakom, żeby im nie zaszkodzić.
1: Chyba chleba, no nie?
0: Doskonale, bardzo dobra odpowiedź, bo chleb tutaj na pewno nie jest dobrym źródłem pokarmu dla ptaków. Pamiętajmy, że chleb zawiera sól, zawiera kwas chlebowy, różne przyprawy, więc ptaki oczywiście z poczucia głodu będą chciały szybciutko swoje brzuszki wypełnić okruszkami nawet tego chleba, ale w konsekwencji, no niestety sól i te inne czynniki mogą powodować do poważnych schorzeń, chorób i zatruć i w konsekwencji ta pomoc może mieć efekt odwrotny. Dlatego na takich zajęciach z dziećmi, z młodzieżą staramy się przedstawić to w jak najbardziej taki obrazowy sposób, przedstawiając i omawiając, co do tego karmnika powinno trafić, a powinny to być jak najbardziej naturalne produkty, czyli nasiona i choćby tutaj słonecznik jest takim wiodącym, ale też orzechy czy jabłka. Bardzo chętnie lubią jabłka kosy, a kosy przecież nam będą umilać od pierwszych promieni wiosennych słoneczka dzień właśnie swoim śpiewem. Więc musimy tutaj dbać o tych naszych mniejszych braci, tak żeby mogły przetrwać zimę.
1: Cały czas skupiamy się na tym północnym obszarze naszego regionu. A czy Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników, jak sama nazwa wskazuje, podkarpackie, planuje też takie działania edukacyjne w innych częściach naszego regionu?
0: Oczywiście jesteśmy otwarci na taką współpracę i choćby tutaj dzisiejsza moja wizyta i rozmowa daje taką możliwość, żeby szerokie gremium odbiorców mogło posłuchać o naszych działaniach, ale też o pewnych sprawach istotnych pod kątem z uwagi na przyrodę, na pewne elementy i schematy, które zachodzą w przyrodzie, więc myślę, że tu już dzisiaj tak jakby kawał dobrej roboty robimy, ponieważ ta edukacja idzie w eter i pamiętajmy właśnie o tym dokarmianiu zimowym, ale też zwracajmy uwagę na te przyrodnicze elementy, które możemy w naszych okolicach spotkać, bo przecież Podkarpacie jest bardzo zróżnicowane, bardzo różnorodne pod kątem choćby geograficznym, bo przecież północna część Podkarpacia to są tereny równin, często terenów bagiennych, mokradeł, lasów bagiennych, ale już tu na wysokości Rzeszowa i w stronę Bieszczad, no to zaczynają się wyniesienia aż do tych naszych pięknych Bieszczadów, które górują pięknymi połoninami na tej już południowej części województwa podkarpackiego. Południe ma to szczęście, można powiedzieć, że w tamtej części Podkarpacia mamy dużo form ochrony przyrody. Jest Park Narodowy, jest Bieszczadzki Park Narodowy, Gorczański również wchodzi w skład Podkarpacia. Jest wiele rezerwatów, bo jednak Bieszczady i okolice Rzeszowa mają się też czym poszczycić, bo tych rezerwatów jest dużo, dużo więcej niż w tej północnej części. Dlatego pewnie i nasze działania się skupiły na północnej części, żeby tak jakby uzupełnić tą lukę, która przez wiele dekad była zaniedbana.
1: Dobrze, no to poznaliśmy już nieco topografię naszego regionu, w zasadzie przypomnieliśmy sobie, jak jest różnorodny, a teraz chciałabym przejść do tego, jak wygląda fauna Podkarpacia.
0: Oczywiście, ona też jest uzależniona od regionu i tutaj Podkarpacie ma też to szczęście, że wiele bardzo ciekawych gatunków reprezentuje faunę podkarpacką. No, południe Podkarpacia, czyli Bieszczady, to jest królestwo dużych drapieżników. Jest tam na pewno niedźwiedź, jest ryś, jest też wilk, ale jest też i żubr, o czym może jeszcze nie wszyscy wiedzą albo nie pamiętają, bo żubr się jednak kojarzy z Puszczą Białowieską, ale od wielu lat przecież na Podkarpaciu są żubry i każdy, kto nie wierzy, to może je zobaczyć w zagrodzie widokowej w Mucznym, ale są też przecież stada wolno żyjące i to jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia naszego regionu, że możemy takiego dużego roślinożercę zobaczyć w naszych lasach. Oczywiście duże drapieżniki na Podkarpaciu, które występują w części południowej, no to przede wszystkim niedźwiedzie i wilki. I czasami one

0: oczywiście mogą też sprawiać pewne kłopoty i wchodzić w konflikt z człowiekiem. Czasami jest to nieuniknione, ale wiele razy można takim pewnie sytuacjom
1: zapobiegać.
0: Dokładnie. No, o wilkach na przykład słyszy się bardzo często i to zazwyczaj są historie, które raczej przedstawiają tego wilka w negatywnym świetle. No, kwestia dyskusyjna, bo mam świadomość, że w Bieszczadach populacja wilka pewnie jest dużo większa niż w innych częściach kraju, ale i w samym Podkarpaciu, chociaż Podkarpacie, nawet i ta północna część również jest stale zasiedlana przez wilki. To nie jest nic, można powiedzieć, nadzwyczajnego. Mogę powiedzieć o tej naszej części, powiedzmy, północnej. Póki co nie odnotowujemy na naszym terenie incydentów związanych z wilkami. Nie ma sytuacji zagrożeń dla człowieka, dla ludzi. Jak jest to w Bieszczadach? No trudno mi tutaj oceniać, bo mogą być to różne sytuacje. Wiadomo, że jest to drapieżnik, który poluje na zwierzęta płowe w lesie, ale czasami brak pożywienia albo chęć łatwego zdobycia pożywienia może powodować to, że może faktycznie sięgać po zwierzynę domową.
1: A w przypadku niedźwiedzi na przykład zostawianie w pobliżu domu na przykład śmieci?
0: To jest wielki błąd. Proszę sobie wyobrazić czy przypomnieć taką sytuację, która też również miała miejsce w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Pewne zachowania niedźwiedzi, które mają miejsce teraz i w Polsce, czyli te penetrowanie śmietników i szukanie łatwego dostępu do pożywienia. Takie zachowania u niedźwiedzi były już dawno temu odnotowywane właśnie w innych krajach i powstała bajka o misiu Jogim. Pewnie każdy zna tą bajkę, gdzie miś Jogi ciągle próbował kraść koszyki z łakociami od turystów, a to właśnie pokazywało, jak turyści nie powinni postępować, czyli nie zostawiać śmieci, nie zostawiać w otwartej przestrzeni dzikiej, tam gdzie te zwierzęta występują, różnego pokarmu, ponieważ no, zwierzęta, trochę jak ludzie, idą na łatwiznę i szukają tego łatwego pożywienia. Łatwiej się mu najeść w jednym, powiedzmy, koszu, w którym zostało wyrzucone bardzo dużo jakichś tam odpadków, które się nadają jeszcze do zjedzenia, i na to niedźwiedź jest bardzo łasy, i jeżeli on się nauczy takich zachowań, że jest ten pokarm bardzo łatwo dostępny, no to on będzie z tego korzystał, a używając swojej siły, no może przy tym robić pewne szkody i powodować pewny strach i niepokój wśród mieszkańców. Dlatego tutaj bardzo ważna jest profilaktyka, aby o tym mówić i żeby do takich sytuacji nie dopuszczać.
1: Teraz tak płynnie przechodząc do tej naszej północnej części Podkarpacia, to tam raczej takich dużych misiów raczej nie spotkamy, ale jakie inne zwierzaki właśnie tam w lasach buszują?
0: Tak, niedźwiedzi nie spotkamy, ale już z żubrami może być inna historia, bo przecież Lasy Janowskie, które tak jakby wchodzą w skład tutaj tej północnej części, no to przecież żubry od kilku lat są w Lasach Janowskich, także te największe nasze zwierzęta też występują. Oczywiście częściej zobaczymy w naszych lasach jelenie.
1: Łosie na przykład.
0: I łosie, czyli te największe z jeleniowatych, a łoś jest zwierzęciem wędrownym, więc możemy go spotkać czasami w bardzo dziwnych miejscach, takich nieoczywistych, bo łoś po prostu sobie idzie tam, gdzie jemu pasuje. Oczywiście one mają też swoje korytarze ekologiczne i to często zakodowane od stuleci i dążą, czy przemierzają pewne obszary, pomimo tego, że my ludzie gdzieś tam wybudowaliśmy drogę, domy, postawiliśmy ogrodzenie, to one po prostu no, wręcz na siłę będą próbowały pokonać tą trasę, bo tak ich do tego wiedzie instynkt. ale takie są właśnie łosie. Natomiast również na naszym obszarze możemy obserwować kolejne piękne zwierzęta, to są jelenie. Mogę tu wspomnieć okolice Bud Stalowskich, coroczne piękne rykowiska, wspaniały spektakl przyrodniczy, na który zjeżdżają przyrodnicy, fotografowie nie tylko z Podkarpacia, ale z różnych części Polski, bo koncentracja tych byków w okresie jesiennym, czyli wrzesień, październik, kiedy samce zabiegają o względy łań, ryczą majestatycznie i czasami dochodzi również do potyczek, demonstrując swoje wspaniałe poroże. No to jest spektakl, który warto chociaż raz w życiu zobaczyć. No my mamy to szczęście, że możemy co roku oglądać te spektakle, słuchać i podziwiać te piękne zwierzęta, więc myślę, że tutaj jeleń będzie takim też naszym no, takim symbolem. Ale nie tylko, bo przecież mamy stawy, liczne stawy hodowlane. W Budach Stalowskich w Grębowie jest duży zbiornik, przecież teraz w Tarnobrzegu, jako jezioro tarnobrzeskie, rzeka Wisła. No to jest, to są miejsca, w których znowu możemy spotykać liczne gatunki ptaków. I tam Eldorado dla ornitologów z pewnością jest nieograniczone, bo gatunków mamy bardzo dużo i sprawne oko przy pomocy jeszcze lornetki czy lunety, no naprawdę można tych ptaków przeróżnych na naszym terenie zobaczyć, również z takimi rzadkościami jak bielik, jak bocian czarny, czy orlik krzykliwy.
1: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy sobie o takich gatunkach zwierząt, które zamieszkują nasze lasy, zarówno w tej północnej, jak i południowej części naszego województwa. A które gatunki albo ekosystemy są dzisiaj najbardziej zagrożone?
0: Trudne pytanie, bo wiele tych niestety ekosystemów jest zagrożonych. Począwszy od takiego charakteru rolniczego, gdzie ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak łąki uprawiane w taki sposób tradycyjny, gdzie się krówka wypasała, gdzie siano było w większości ręcznie jeszcze zbierane. Często były łąki podmokłe, gdzie na wiosnę stała woda, a jak jest woda, to jest i życie. Na takich łąkach bardzo często mogliśmy spotykać czajki, mogliśmy spotykać duże stada kuropatw, skowronki. No niestety z biegiem lat te środowiska się zmieniły i ustąpiły również te gatunki. Już nie widać czajek, już nie widać tak licznych populacji kuropatwy. To niestety jest konsekwencja braku wody w środowisku, również zmian w rolnictwie, bo z jednej strony rolnictwo idzie do przodu i coraz bardziej jest zmechanizowane, a z drugiej strony obszary, które są nieuprawiane, są zdominowane przez gatunki obce, choćby tutaj nawodź kanadyjska, która jest rośliną niezwykle ekspansywną, potrafi zdominować całe siedliska, zdusić, można powiedzieć, te rośliny, które występowały tam kiedyś naturalnie i często tracą już swój charakter, łąki świeże, łąki wilgotne z wieloma gatunkami wskaźnikowymi, które je reprezentowały, czyli te piękne, ukwiecone nasze polskie łąki często ustępują jednogatunkowej połaci nawłoci kanadyjskiej, która też pięknie kwitnie na żółto, jest miododajna i tam pszczół pewnie wiele spotkamy, ale nie spotkamy już tych licznych gatunków zwierząt, które powiedzmy te 20-30 lat temu jeszcze tutaj występowały, także tutaj jest pewne, to na pewno te siedliska rolnicze się zmieniają, ale woda to nie tylko łąki, nie tylko pastwiska, ale też i lasy, i torfowiska, i ta woda jednak tutaj jest kluczowa dla praktycznie każdego siedliska i środowiska, więc wszystkie ekosystemy związane z wodą, no można tutaj mówić, że są w pewnym stopniu zagrożone i one powinny być kluczowe, nie tylko dla nas przyrodników, ale i dla samorządowców i dla osób decyzyjnych, które mają wpływ na ochronę melioracja wszechobecna doprowadziła do utraty wielu takich cennych obszarów. Mówi się dużo o retencjonowaniu wody. Trochę mniej się w tym niestety zakresie robi. Czasami się nie pozwala pewnym procesom tak jakby naturalnie odtwarzać, bo przecież mamy wielkiego sprzymierzeńca w przyrodzie. Jest to bóbr, który tworzy w sposób

0: naturalny tam i zatrzymuje tą wodę w środowisku, retencjonuje tą wodę, można powiedzieć, za darmo. Nie musimy tworzyć milionowych projektów czy projektów wartych miliony złotych, lać betonu, tylko pozwolić bobrom na swobodne działanie. Ale to się też nie wszędzie udaje, bo wiadomo, że interes człowieka często jest w konflikcie z tym, co bóbr robi, no bo bóbr nie wie, jakie tam człowiek ma plany, że chciał tutaj mieć łąkę, a tam chciał mieć pola, tu chciał mieć las, no a bóbr przyszedł i ściął drzewo, zalał.
1: I zrobił swoje.
0: I zrobił swoje. No takie są jego prawa i chyba ciężko będzie zrozumieć naszego podejścia do życia. No i pytanie, no, kto bardziej tutaj będzie, kto będzie mądrzejszy i kto się będzie od kogo uczył w pewnych kwestiach, choćby tych przyrodniczych.
1: Dobrze, no to znamy już takie największe zagrożenia dla przyrody podkarpackiej, a teraz chciałabym przejść do wyzwań, które stoją też przed Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników w codziennej działalności. Właśnie jakie działania może planujecie, aby skuteczniej chronić przyrodę i może zwiększać tę świadomość społeczną na temat ochrony przyrody?
0: Będziemy chcieli kontynuować nasze działania ukierunkowane na czynnej ochronie przyrody, czyli doprowadzenie do tworzenia kolejnych form ochrony. Te wnioski, które zostały już złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no mamy nadzieję, że będą sfinalizowane pozytywnie. Są obszary, na którymi powiedzmy pracujemy, bo robimy inwentaryzację przyrodniczą w terenie na kolejnym pięknym, bardzo mocno uwilgotnionym, tak to powiedzmy, obszarze, gdzie bardzo dużo wody się retencjonuje i jest to kolejne miejsce, które chcielibyśmy chronić, żeby tej wody w środowisku zatrzymać. Na pewno będziemy chcieli też prowadzić szeroką edukację przyrodniczą i te zadania, które już realizowaliśmy, sprawdziły się, dalej będziemy chcieli kontynuować, czyli tutaj ta edukacja w zakresie ptaków dziuplastych, starych drzew, ich roli i funkcji w środowisku, ale również można powiedzieć obrazowo planujemy w najbliższym czasie wystawę fotograficzną. Troszkę można powiedzieć kontrowersyjnym temacie, bo będzie poświęcona zwierzętom, które zginęły na drogach i zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do fotografii przyrodniczych, gdzie pokazuje się piękno przyrody, piękne krajobrazy, piękne gatunki, ale musimy też mieć świadomość, że każdego dnia przejeżdżając ulicami, drogami, spotykamy niestety też często martwe zwierzęta. To w wyniku różnych kolizji drogowych, których się często nie da uniknąć, ale w pewnym sensie chcemy też na ten problem zwrócić uwagę przede wszystkim młodym kierowcom, którzy będą wkrótce przechodzić egzaminy i zdobywać prawa jazdy, żeby wiedzieli, że staną się uczestnikami ruchu drogowego, są odpowiedzialni nie tylko za siebie i innych uczestników ruchu drogowego, ale też tych innych istot, zwierząt, które często świadomie lub nieświadomie przemierzają te nasze, czy przecinają te nasze drogi. I to są od tych najmniejszych, od płazów, przez różne ssaki, te większe, bo są przecież jeleniowate, które często mogą spowodować spore też i stratę i zagrożenie podczas takiej kolizji. Więc tutaj będziemy chcieli na pewno w takim zakresie uświadamiać. Będziemy chcieli również wydać album poświęcony zespołowi przyrodniczo-krajobrazowemu Lasy, Zwierzyniec i Jasień, pokazując czy podsumowując te nasze działania i pokazując piękno i ciekawą historię tych lasów w albumie takim promocyjnym, który w pewnym sensie może się stać taką fajną wizytówką również dla miasta Tarnobrzega i taką marką i promocją. No ale cóż, mogę jeszcze na koniec wspomnieć o tym, że na przestrzeni tych naszych lat, naszej działalności i pewnych osiągnięć, które udało nam się tutaj zrealizować, bo powołanie tych 330 pomników przyrody, utworzenie użytku ekologicznego, czy powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,

0: nie byłoby możliwe, gdyby nie głos radnych, nie uchwały, które oni przyjęli. Więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na dobrą współpracę z samorządami i tutaj też możemy się chyba pochwalić w skali takiej krajowej taką dobrą, merytoryczną współpracą z samorządowcami, gdzie my staramy się w sposób merytoryczny przedstawiać nasze pomysły, jakieś racje, do których się odnosimy, do poszczególnych elementów, i samorządy, które w sposób rzeczowy podchodzą też do tego, aby te obszary chronić. I to jest, myślę, taki najlepszy chyba dowód na to, że kompromis w ochronie przyrody może być osiągnięty, bo często słyszymy o konfliktach, często słyszymy o tych przysłowiowych ptaszkach czy żabkach, które gdzieś tam blokują jakąś inwestycję. Nie chciałbym wchodzić tutaj, bo to pewnie też i różne grupy działają z różnych może i pobudek, tak to możemy też nazwać, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia naszego stowarzyszenia wiemy, że merytoryczna rozmowa rzeczowa na pewno dużo więcej wniesie i dużo większy efekt przyniesie, bo jesteśmy tego przykładem, bo te liczby same mówią za siebie. Tego by się nie udało, gdybyśmy chcieli, nie wiem, nazwijmy to, wojować z samorządowcami, czy kogoś w jakiś sposób szantażować, to nic byśmy nie osiągnęli. A tutaj nie chodzi, że o prestiż stowarzyszenia, tylko o to, aby pewne obszary były chronione dla całego społeczeństwa. Nie tylko dla grupy przyrodników, ale dla wszystkich mieszkańców, którzy z tego korzystają w sposób pośredni albo bezpośredni, bo jesteśmy jednak częścią tego środowiska, my ludzie, i musimy być tego świadomi jak najbardziej. Dlatego dążmy do tego, aby w sposób merytoryczny zabiegać o to, aby ta nasza podkarpacka przyroda jest piękna i dalej pozostała piękna, i jak najwięcej tych cennych obszarów przetrwało jak najdłużej.
1: Panie Januszu, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, że mnie pan tutaj odwiedził.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.